0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie.

stan. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

0: autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 3 września.

Wyobraź sobie poranek nad jeziorem. Na horyzoncie widać zamglone wzgórza. Różowo-złote promienie słońca odbijają się w wodzie. Ale powietrze jest jeszcze rześkie. Na brzegu widać rybaków czyszczących swe sieci.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.

Jezus zauważył ciężko pracującego Piotra. Widział jego zmęczenie i rozczarowanie po bezowocnej nocy. Wiedział też, jakie problemy może przynieść brak zarobku. Jezus towarzyszy nam w naszej codzienności, kibicuje naszym zmaganiom. Jak wygląda Twój zwykły dzień? Które z codziennych zajęć dają Ci najwięcej satysfakcji, a które są dla Ciebie wyzwaniem?

Piotr, jako doświadczony rybak, wiedział, że łowienie ryb w ciągu dnia i na głębokiej wodzie daje niewielkie szanse na powodzenie. Jednak pomimo wątpliwości posłuchał Jezusa i zarzucił sieci. Dzięki temu w jego życiu wydarzył się cud. W którym obszarze twojej codzienności nie udaje ci się nic złowić, pomimo wkładanych wysiłków? Co podpowiada ci w tej sytuacji dobry duch? Jak porusza twoje serce?

W naszej codzienności może umykać nam, że to, co robimy, służy nie tylko zaspokojeniu potrzeb naszych czy naszej rodziny. Łowiąc ryby na własne potrzeby, możemy stać się także rybakami ludzi. W tym, co robimy każdego dnia, możemy przyciągać ludzi do Jezusa spokojem, życzliwością, cierpliwością. Pomyśl przez chwilę, gdzie w Twojej codzienności jest miejsce na takie łowienie ludzi.

Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.

Teraz możesz porozmawiać z Jezusem o tym, co zrodziło się w tobie podczas dzisiejszej modlitwy. Możesz też wsłuchać się w to, co On chce ci powiedzieć.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Kochani, przed chwilą, kiedy odsłaniano obraz Matki Bożej, w niektórych, a może w wielu naszych sercach, te serca zadrżały. Zadrżały te serca, dlatego że wiemy, że ten moment, ta chwila, ta obecność, to jest wyjątkowa obecność, nasza obecność przy Maryi. Bo tutaj na przestrzeni ponad 6 wieków setki milionów ludzi przychodziła, wśród nich 100 kilkudziesięciu świętych. Tutaj się modlili i tutaj swoją świętość budowali, rozwijali i pogłębiali. I my jesteśmy w podobnej sytuacji jak oni. Ale kochani, oprócz tego drżącego serca z powodu obecności Maryi, nasze serca powinny również zadrzeć z powodu obecności Jezusa, którego będziemy mieli za chwilę możliwość przyjęcia do swoich serc. I Maryja właśnie o to zabiega, żeby te nasze serca mocno drżały, żeby tak zadrżały, żeby wtedy, kiedy będziemy wychodzić z tej świątyni, żebyśmy potrafili zobaczyć Jezusa, żywego i prawdziwego, obecnego w drugim człowieku. Módlmy się o to i prośmy z żarliwością o tę łaskę. Witam wszystkich tu obecnych, szczególnie pielgrzymów z diecezji bydgoskiej, z Szubina, z księdzem proboszczem Jackiem. Witam wszystkich indywidualnych pielgrzymów, którzy zgromadzeni są na tej Eucharystii, tych, którzy za pośrednictwem Radia Jasnogórskiego i mediów społecznościowych pragną duchowo również włączyć się w to najświętsze misterium. Msza Święta sprawowana jest w następujących intencjach. Pierwsza intencja to prośba za zmarłą Lucynę Piątek. Druga intencja Panu Bogu wiadoma. Ksiądz Jerzy modli się o radość życia wiecznego dla świętej pamięci Grzegorza Nalewajki w dniu jego imienin. Ksiądz Jacek w intencji pielgrzymów z Szubina i ich rodzin. Pozostała intencja wiadoma Panu Bogu. A teraz świadomi naszej grzeszności, kiedy stoimy przed Bogiem, zawsze jesteśmy grzeszni, dlatego przepraszajmy naszego Boga za wszystkie nasze upadki, słabości i niewierności wobec Boga.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.

Panie, zmiłuj się nad nami.

0: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. A teraz z żywą wiarą posłuchajmy Słowa Bożego. Uczynimy to tak, jak czyniła to Maryja.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, niechaj nikt się nie łudzi, jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane, on udaremnia zamysły przebiegłych. Lub także, wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze, czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas. Czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Oto Słowo Boże.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowali i nic nie ułowiliśmy, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc do współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, także prawie się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.

kochani siostry i bracia, Kościół nas uczy, że ze wszystkich naszych spotkań, w jakich możemy uczestniczyć w całym naszym życiu, nawet gdyby ono trwało 1000 lat albo jeszcze więcej, to ze wszystkich naszych spotkań najświętszym i największym, i to spotkaniem, do którego żadne inne nawet nie dorasta w części, to jest właśnie to spotkanie, w którym teraz uczestniczymy. To jest Eucharystia. Dlaczego? Dlatego, że tutaj są dwie takie szczególne obecności Pana Jezusa. Pierwsza to jest obecność w Jego Słowie, a druga to jest obecność Jezusa, który ukrywa się w kawałku chleba i odrobinie wina. I ta obecność Jezusa jest tak wielka, tak głęboka i tak wpływowa wobec nas, że żadna z nich nie jest nawet odrobinę zbliżona do niej. Kochani, święci uczą, że wtedy, kiedy we mszy świętej czytana jest Ewangelia, a jak wiemy, jest to szczyt liturgii słowa, to ta Ewangelia ma bardzo wiele różnych funkcji. Ale jedną z tych funkcji jest to, że ta Ewangelia, ona jest komentarzem do samej mszy świętej. To jest jedna z wielu funkcji. Komentarz do mszy świętej. Chciałbym was zaprosić do takiego krótkiego rozważania, które polega na tym, żeby prześledzić pewne elementy mszy świętej, przepraszam, elementy Ewangelii właśnie pod kątem mszy świętej. Czyli, że ta dzisiejsza Ewangelia, ona jest po to, żebyśmy głębiej jeszcze wniknęli, dotknęli tego, co się dzieje na ołtarzu. Zobaczcie, pierwszy element, łódź. Pamiętacie, jak Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii został określony, że wszedł do łodzi i w tej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go Szymona, żeby odbił trochę od brzegu i wtedy Jezus nauczał z tej łodzi. Jest tutaj taka mała miejscowość niedaleko Częstochowy, nazywa się Kozie Główki. Bardzo łatwo zapamiętać tą miejscowość. Potężny, wielki kościół na wsi. I wyobraźcie sobie, że ambona w tym kościele to jest łódź. Ambona to jest zbudowana łódź. Piękna łódź. To tak jakby kościół nam mówił, że zawsze wtedy, kiedy kapłan głosi Słowo Boże, to Jezus wstępuje do łodzi i tak jak 2000 lat temu, w dzisiejszej historii, to On głosi nam Słowo Boże. O czym? Głosi nam Słowo Boże o miłości Boga, nieprzeniknionej i wielkiej wobec każdego z nas. O wielkości Boga, o obfitości Boga. Bo zobaczcie, następny element tej dzisiejszej Ewangelii, który związany jest bezpośrednio ze mszą świętą, kochani, to jest to, że Jezus prosi Piotra, żeby zarzucił apostołów, żeby zarzucili sieci po prostu. Okazuje się, że pamiętamy to doskonale, że oni całą noc łowili ryby, całą noc. To byli specjaliści od łowienia ryb, rybacy z krwi i kości. I okazuje się, że oni doskonale wiedzieli, że nie ma możliwości, żeby za dnia złowić rybę. Bo ryba ma takie możliwości, że ona przez to, że słońce świeci, ona idzie na dno, żeby szukać chłodu większego. Dlatego nikt, żaden rybak nie łowi ryb w ciągu dnia. Ale Szymon wiedział, że Jezus to jest Bóg, bo on już wyznał wiarę w to, że On jest Bogiem. I co powiedział? Panie, nic nie ułowiliśmy, ale na Twoje słowo pójdę, znaczy zrobię te sieci, wrzucę wodę. I okazało się, że zobaczcie, tyle ryb ułowili, że nie mogli sobie poradzić. Sieci pękały. Dlaczego o tym tak szczegółowo mówimy? Dlatego, że Piotr zrobił coś wbrew rozumowi. Zrobił wbrew doświadczeniu. Okazuje się, kochani, we mszy świętej jest taki moment, jeden, najświętszy i największy ze wszystkich, kiedy dokonuje się coś wbrew rozumowi. Nigdy nie było i do końca dziejów nie będzie rozumu ludzkiego, bo nawet nie ma takiego rozumu anielskiego, który zdolny byłby pojąć to, co dzieje się podczas mszy świętej w momencie konsekracji, przemiana chleba w ciało Boga, wina w Jego krew. Episkopat amerykański kilka lat temu zrobił takie badania wśród wiernych
przyjmujących Komunię Świętą, Amerykanów, i okazało się, wyobraźcie sobie, że 68% ludzi, którzy przyjmują Komunię Świętą, to ludzie, którzy przyznali się do tego, że oni przyjmują tego Jezusa w Komunii, ale nie wierzą, że tam jest Jezus. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak wielkie, co się dzieje teraz, że ten umysł nasz musi skapitulować. Musimy zachować się tak, jak Piotr. Piotr, który powiedział: Panie, całą noc łowiłem, znam się na rybołówstwie. Ty nie masz o tym po ludzku żadnego pojęcia, ale na Twoje słowo zrobię to. I tutaj jest dokładnie tak samo podczas konsekracji. Nie rozumiemy tego, co się dzieje, ale jeśli Jezus mówi, że teraz dokonuje się przemiana, to mam wierzyć w tą przemianę. Mam wierzyć w to, co się w tym momencie dzieje. I to jest, kochani, podstawa naszej obecności we mszy świętej. Jest jeszcze jeden moment w Eucharystii, w dzisiejszej Ewangelii, który związany jest z Eucharystią. To jest moment, kiedy Piotr po doświadczeniu tego złowienia ogromu ryb pada do nóg Panu Jezusowi i mówi, że jest grzesznikiem. Miej wzgląd na mnie, wyjdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I my, kochani, przed Komunią Świętą wypowiadamy podobne słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mojego serca. I te słowa to są słowa świadomości tego, że nikt z nas, nawet gdyby to był najświętszy człowiek na ziemi, nikt z nas nie jest godzien tego, żeby przyjąć teraz Jezusa do swojego serca. Nie ma takiego człowieka godnego. Dlatego ta świadomość grzeszności jest podstawową świadomością w tym momencie mszy świętej i podczas każdej Eucharystii. Jest jeszcze jeden moment, kochani, w tej dzisiejszej Ewangelii, który wypowiada Jezus. Jezus mówi takie słowa: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Chcielibyśmy zamknąć te słowa, ograniczyć tylko do Piotra, albo do apostołów, albo do kapłanów, że oni mają tylko łowić ludzi, czyli zdobywać ludzi dla Jezusa Chrystusa. Ale okazuje się, że kiedy głębiej, na sposób trochę mistyczny, wnikniemy w Eucharystię, to jest taki moment jeden, kiedy, zobaczcie, kapłan na koniec Eucharystii każdego z nas błogosławi. A błogosławiąc, tak mówią święci, w tym momencie kapłan błogosławiąc, czy Bóg przez kapłana, on konsekruje Twoje dłonie. W takim szerszym zrozumieniu tego słowa. On konsekruje Twoje dłonie. Po co? Po to, żebyś Ty tymi konsekrowanymi dłońmi wszedł w swoją codzienność i miał świadomość, że już od momentu Chrztu Świętego, kiedy Pan Bóg dał Ci dar Chrztu Świętego i jednocześnie wyświęcił Ciebie na kapłana. Masz dar kapłaństwa powszechnego. I tutaj przy ołtarzu stoi kapłan wyświęcony przez biskupa i tylko on ma prawo stanąć tu przy ołtarzu i powiedzieć: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Ale tam, poza świątynią, Ty jesteś przeznaczony do tego, żeby tymi konsekrowanymi dłońmi konsekrować serca ludzkie. Jak? Wiesz, w jaki sposób? Przez życzliwość, którą okazujesz człowiekowi, przez miłosierdzie mu okazywane, przez to, że potrafisz przez tę powłokę, zewnętrzną powłokę człowieka przedrzeć się i zobaczyć w nim Jezusa. Jeśli potrafisz w nim zobaczyć Jezusa, to wtedy to Twoje miłosierdzie, ono może, przy pomocy oczywiście Bożej łaski, konsekrować tego człowieka i zmienić go. Takie masz możliwości. Dlatego prośmy, kochani, Maryję o to, żeby ona uczyła nas właśnie takich wielkich postaw podczas tego największego i najświętszego spotkania, w jakim możemy uczestniczyć. Prośmy ją o to, żeby ona uwrażliwiała nas na to spotkanie tak mocno, abyśmy każde spotkanie eucharystyczne przeżywali z drżącym sercem. Amen.

0: przez wstawiennictwo Matki Najświętszej prośmy teraz naszego Boga w intencje, jakie mamy w naszych sercach i na które czeka cały Kościół.
1: Módlmy się za Ojca Świętego Leona i wszystkich posługujących w Kościele, aby Chrystus, Najwyższy Pasterz, był dla nich siłą, wsparciem i błogosławił im w codziennym głoszeniu Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby Duch Święty był im przewodnikiem w podejmowaniu decyzji dla dobra powierzonych im społeczeństw. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących i samotnych, aby wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego, zyskali siły do codziennego dźwigania krzyża. Ciebie prosimy. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby odważnie odpowiadali na głos powołania, powiększając szeregi budujących Królestwo Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych oraz za zmarłych z naszej wspólnoty, aby dzięki miłosierdziu Bożemu dostąpili radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, obecnych na tej mszy świętej, aby nieustannie widoczne były w nas owoce Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
0: Boże, nasz Ojcze, Tobie nie są obojętne nasze błagania. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw i przyjdź nam z pomocą, którą tylko od Ciebie możemy otrzymać. Bądź uwielbiony przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twój majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Kochani, święty papież Jan Paweł II mawiał, że najlepszy sposób przygotowania do mszy świętej to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Najlepszy sposób dziękczynienia po mszy świętej to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Jak będziecie wychodzić teraz z kaplicy Matki Bożej, to po drodze będziecie mijać nową kaplicę adoracyjną. Bardzo piękna, głęboko zapraszamy Was do tego, żeby tam jeszcze uwielbić Jezusa w nas. A teraz na koniec przyjmijmy jeszcze błogosławieństwo Boże. Niech ono będzie przyjęte z taką intencją, o której mówiliśmy w homilii, ze świadomością, że nasze dłonie zostają teraz jakby konsekrowane po to, żebyśmy czynili miłosierdzie wobec innych. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry. Wracamy do Radia Rodzina. 15 minut dzieli nas od godziny 7.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto zatrzymano 3 osoby. Premier o aktach sabotażu, papież Leon XIV o lekcjach religii. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
0: Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery w Zonda Krypto, ale także do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
1: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, a drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
0: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Dodajmy, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby do wyjaśnienia sprawy powołania Komisji Zaufania Publicznego według zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Komisja byłaby organem badającym funkcjonowanie prywatnych podmiotów na rynku kryptowalut. To nie są ostatnie tego typu zdarzenia, tak o incydentach sabotażowych w Niemczech i w Polsce, mówi Donald Tusk. Premier deklaruje, że w przypadku pożaru w zakładach produkujących części do dronów doszło do aktu sabotażu ze strony Rosji.
2: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnej wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
0: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarczał części do samolotów i śmigłowców.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV podczas wczorajszej audiencji generalnej nawiązał do rozpoczętego w Polsce roku szkolnego. Zwracając się do Polaków, papież powiedział, że rozpoczęty nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła.
4: La frequenza delle lezioni di religione.
5: Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty.
4: Partecipare alla vita della comunità.
0: Leon XIV rozpoczął też serię katechez poświęconych Soborowej Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes, radość i nadzieja. Uczniowie Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będą mieli do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Szkoła kupiła i zarejestrowała pierwszy w Polsce samolot elektryczny. Jego prezentacja odbyła się na katowickim lotnisku Muchowiec.
6: Pipistrel Velis Electro.
7: Jak się tym lata?
6: Tak samo jak każdym innym samolotem, tylko trochę ciszej i troszkę krócej póki co.
7: To znaczy?
6: Samolot lata z prędkościami rzędu 150-160 km na godzinę. Możemy tym samolotem polatać godzinę. Na cele szkolne w zupełności wystarczające.
7: Jesteśmy w Katowicach, to gdzie byśmy dolecieli tutaj? Proszę taki krąg zakreślić.
6: Z Katowic do Bielska i z powrotem to bez problemu się powinno udać. Ja wykonywałem tutaj loty z Katowic do Kaniowa, z Kaniowa do Katowic. To są jak najbardziej w zasięgu loty.
0: Maszynę przedstawił pilot i instruktor Krystian Maślanka. Dodajmy, że samolot nie emituje spalin. Jest też o wiele mniej hałaśliwy niż maszyny z tradycyjnym napędem.
8: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Reklama.
11: 5 minut po godzinie 7, dziś jest trzeci dzień września, czwartek i słońce już radośnie przebija się przez gęste chmury, które od wczoraj nam towarzyszyły. W tej chwili mamy około 13-14 stopni, powolutku to będzie nam rosło do 23 dzisiejszego dnia. I tak jak wspominałem, raczej dominować będzie słońce, choć i chmury też będą się tu i ówdzie od czasu do czasu pojawiać. Nie powinno dziś padać. Jutro obiecują nam synoptycy ciut cieplejszą temperaturę, 25 stopni. Sobota i niedziela idealna jeszcze na aktywności, bo takie 22-20 stopni w niedzielę. Podobno najlepszą temperaturą dla człowieka, uśrednioną, to 21, więc coś koło tego w weekend najlepszego będzie. No to zaczynamy muzycznie już teraz w Radiu Rodzina.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. It's D-Sound. Once again.

Oj, życie, życie. Tak, tak, warto je cenić. Przekonał się o tym na przykład Pur Lin, taki marynarz, chińsko-brytyjski marynarz. Słuchajcie, bo ciekawostka od razu na sam początek dnia, to on ustanowił, no taki niezbyt chyba chciał ustanawiać ten rekord, przetrwania w pojedynkę na tratwie ratunkowej. To ważne, że tam w pojedynkę, bo we dwójkę czasami udawało się dłużej. Otóż podczas II wojny światowej dryfował sobie samotnie, po zatopieniu oczywiście jego statku, przez 133 dni, wyobraźcie sobie. Początkowo korzystał z zapasów żywności i wody, ale no później zrozumiał, że trzeba jakoś sobie będzie radzić i zaczął zbierać deszczówkę, łowić ryby, ptaki morskie też próbował zjadać. Z drutu wyjętego z latarki, to niesamowite, jaka jest pomysłowość człowieka, jak już jest przyciśnięty do ziemi, zaczął z tego drutu, wyciągnął taki gwoździk, zbudował haczyk, z rozplecionych lin zrobił żyłkę, no i w ten sposób 133 dni sobie funkcjonował i pewnie modlił się o to, żeby już pewnego dnia zobaczyć statek na horyzoncie. Został dostrzeżony przez rybaków u wybrzeży Brazylii. Tak to się skończyła jego tułaczka. A u nas muzycznie Sanach nas będzie teraz rozpieszczać. Hey.

Oj, ledwo tutaj zdążyłem na końcówkę Marii Koteluk, bo czytam, że tu i ówdzie gdzieś tam na Dolnym Śląsku pierwsze grzybki się jakieś pojawiają, może jeszcze nie wysyp, ale już na spacerki jak najbardziej można spróbować. Ale o tym, nie o tym chciałem opowiedzieć, bo teraz 30 minut po godzinie 7 zapraszam na kalendarium muzyczne, czyli co tam ciekawego w muzyce na przestrzeni lat się działo i kto był słuchany najchętniej. O tym już dowiemy się teraz.

3 września 1968 roku w Warszawie urodził się Piotr Rubik, kompozytor muzyki instrumentalnej, filmowej oraz teatralnej, multiinstrumentalista.

W 1983 roku grupa UB40 po raz pierwszy umieściła na szczycie brytyjskiej listy przebojów piosenkę zatytułowaną Red Red Wine.

3 września 1944 roku w Załężu urodził się Stan Borys, a właściwie Stanisław Guzek, wokalista i kompozytor. W trakcie długiej kariery przewodził zespołom Blackout oraz Bizony, laureat wielu festiwali, m.in. w Sopocie, Ostendzie czy Caracas.

1973 roku urodziła się wokalistka pop Jennifer Page. Już jako pięciolatka występowała z bratem w lokalnych kawiarniach i restauracjach. Mając 17 lat, piosenkarka była już pewna, że chce rozwijać profesjonalną karierę. Utwór z debiutanckiej płyty wydanej w 1998 roku zapewnił wokalistce międzynarodową popularność.

0: czym jest miłość.
1: 3 września 1964 roku urodził się Bogdan Łuszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. Z uwagi na imidż i inspirację muzyką Beatlesów, nazywany był polskim Lennonem. Skomponował w latach 90. największe przeboje formacji.

0: plotkami.
1: W 1990 roku w wieku 89 lat zmarł Mieczysław Fok. Przez wszystkie lata estradowej działalności cieszył się niesłabnącą popularnością. Do niego należał fonograficzny rekord dwudziestolecia międzywojennego. 100 tysięcy sprzedanych płyt z utworem Ostatnia niedziela. W tamtym okresie nagrywał po 150 utworów rocznie i nazywano go śpiewającą mrówką.

0: Tu muszę taką historyjkę jeszcze powiedzieć o Tinie Turner, bo jak ona była na topie, pamiętasz, no, jest ze mną tutaj Patrycja w studio, i ona miała taką niezwykłą fryzurę, taką lwią grzywę, taką po prostu, no ona była...
1: Afroamerykańską.
0: No ale taka jeszcze taka, i tak wielgachna, taka, ona była taka malutka i ta fryzura była taka wielka, jak pompon trochę wyglądała. I ja jako taki młody chłopczyk tak patrzyłem na nią i zawsze tak mówiłem, mama, ale musi jej być gorąco.
1: Dlatego później ścięła i zmieniła swój imidż.
0: No właśnie, pewnie dlatego posłuchała mnie. 10 minut do godziny 8 w Radiu Rodzina. Czas na zapowiedzenie gościa i zdradzenie, kto to będzie po 8.
1: I gorącej rozmowy, myślę. Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji.
0: Tego się zawsze słucha miło. O czym dziś... O co go zapytasz dziś?
1: No, trwa 64. posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Mm-hmm. Dzisiaj będą opinie w sprawie kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Rano Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaplanowała takie zaopiniowanie kandydatów. No i zgłoszonego przez KO Macieja Berka oraz przez PiS Artura Kotowskiego. Wiele kontrowersji, ale także o Zondo Krypto, bo o tym
0: tutaj
1: także
0: się gorąco
1: mówi,
0: robiło. Tak, nowec się zatrzymają.
1: Musiałam się trochę tak delikatnie powiewem wiatr.
0: Wachlować. Dobrze, drodzy Państwo, w takim razie 8.10. Zapraszam serdecznie. Krzysztof Bosak w ogniu pytań Patrycji.
1: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
0: Reklama.
5: Rocznicowe obchody podpisania porozumienia Jastrzębskiego. Rząd wprowadza autopoprawkę do projektu o najmie krótkoterminowym. Opozycja alarmuje w sprawie konsekwencji wysokich cen paliw. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomość. Dziś święto robotników w Jastrzębiu-Zdroju odbędą się obchody 46. rocznicy podpisania porozumienia Jastrzębskiego. Było ono trzecim po gdańskim i szczecińskim dokumentem podpisanym latem 1980 roku między władzą a robotnikami. Jak będzie wyglądało świętowanie, wyjaśnia Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
6: Jesteśmy w związkiem chrześcijańskim, jednym z ostatnich w Europie. Zaczynamy muszą świętą w kościele na górce w Jastrzębiu o godzinie 9:00, potem uroczystości pod pomnikiem sygnotariuszy porozumienia Jastrzębskich, przemówienia, składanie kwiatów, no i potem wszystkich, którzy na tych uroczystościach będą, zapraszamy na skromny poczęstunek i powspominanie tamtych czasów.
5: W porozumieniu Jastrzębskim m.in. zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał konieczność pracy przez 7 dni w tygodniu. Kluczowym ustaleniem była też zapowiedź wprowadzenia od stycznia 1981 roku wszystkich sobót i niedziel wolnych od pracy. Już niedługo wspólnoty mieszkaniowe będą mogły decydować, czy mieszkańcy mogą oferować wynajem krótkoterminowy. Rząd przyjął poprawkę do własnego projektu ustawy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
5: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Właściciele mieszkań oferujący je na taki wynajem będą musieli też zgłaszać swoje lokale do specjalnej ewidencji. Prawo i Sprawiedliwość domaga się natychmiastowych działań rządu w sprawie wysokich cen paliw. Mówił o tym Przemysław Czarnek, wskazując na ich wpływ na kierowców, rolników, transport i inflację.
8: Żądamy natychmiastowego zaprzestania opowiadania bajek o jakimś podatku dla koncernów, o jakimś wecie, które było do ustawy absolutnie niezgodnej z prawem, tylko żądamy działania rządu na rzecz polskich kierowców i wszystkich w Polsce, ponieważ ceny paliwa przekładają się wprost na ceny w naszych półkach sklepowych. Dzisiejsza prasa podaje sondaż, który wskazuje jednoznacznie, 77% Polaków żąda natychmiastowego działania rządu w tej sprawie.
5: Przemysław Czarnek przypomniał, że w Sejmie znajduje się przygotowany przez jego ugrupowanie projekt ustawy obniżającej podatki na paliwa, który według zapowiedzi jest celowo mrożony przez marszałka Sejmu.
9: Wiadomości ze świata sportu.
5: Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź w najciekawszym meczu wczorajszych spotkań STS Pucharu Polski. Kielczanie wygrali w Łodzi skromnie 1-0. Trener Jacek Zieliński miał jednak powody do satysfakcji.
10: Komentarz zacznę od słów, które powiedziałem chłopakom na odprawie przed wyjazdem z hotelu na stadion. No, ktoś mądry kiedyś powiedział, że puchary są nie po to, by je grać, tylko puchary są po to, by je wygrywać. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że może to nie był najwyższej klasy styl w naszym wykonaniu, ale był bardzo skuteczny.
5: Co ciekawe, oprócz Widzewa z pucharowych rozgrywek odpadł też wczoraj inny ekstraklasowicz i tu niespodzianka jest większa, bo w Pruszkowie miejscowy znicz Spadkowicz z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych ekstraklasową Krakowie 4-3.
0: Pięć i pół minuty po godzinie 8, czwartek, trzeci dzień września. Jak miło patrzeć na to, że słońce wyłania się zza chmur. 14 stopni w tej chwili, wiatr praktycznie nieodczuwalny, 8 km na godzinę. Owszem, od czasu do czasu tych chmur będzie więcej na niebie, ale tak naprawdę dominować będzie słońce. Temperatura dziś wzrośnie do 23 stopni. Deszcze nam niegroźne, to cieszy. Jutro nawet wzrośnie do 25, ale przelotne opady deszczu mogą się przytrafić. To nawet dobrze, bo może w końcu grzyby pojawią się chętniej na Dolnym Śląsku. No to zaczynamy godzinę 8. Maxi Priced.
11: Radio Rodzina. Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: No i udało nam się już połączyć. Zapraszamy serdecznie. W takim razie poranny gość, Patrycja Jęczmielka, gotowa. Zapraszam serdecznie.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A z nami wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: Czy uważa pan, że Konfederacja mogła stać się narzędziem lobbingu podmiotu, wobec którego prokuratura prowadzi dziś śledztwo w sprawie zonda krypto?
3: Nie ma do tego żadnej przesłanki.
2: Pytam dlatego, że w debacie publicznej regularnie powraca wątek 450 tysięcy złotych, które prezes zonda krypto Przemysław Kral przelał na fundację rodzinną posła Przemysława Wiplera.
3: Nie na fundację rodzinną Przemysława Wiplera. To jest fałszywa informacja, panie redaktor. Był pomiędzy jedną ze spółek powiązanych jedna umowa z think tankiem założonym przez posła Wiplera. Ja osobiście uważam, że nie należy wchodzić w ogóle w żadne relacje z zagranicznymi firmami tego rodzaju, bo mówimy o zagranicznych firmach, natomiast to nie miało żadnego związku ani z naszym stanowiskiem, ani z legislacją. Nasze stanowisko w każdej debacie sejmowej przedstawialiśmy, ono się nie zmieniło. Jest zresztą dokładnie takie samo jak prezydenta Nawrockiego, który zawetował rządowe ustawy dwukrotnie, także ta debata została publicznie przemielona w każdą stronę i my po prostu uważamy rządowe ustawy za złe. No, natomiast oczywiście sytuację wokół zondy to też wszystko potępiamy, ale trzeba bardzo wyraźnie mówić Polakom, że jakakolwiek by ustawa rządowa nie została przyjęta, i tak nie miałoby to żadnego wpływu na przebieg afery zonda, dlatego że to spółka jest zarejestrowana za granicą i w momencie przygotowania tych ustaw, o których mówimy, bankrutem. Po prostu to nie było znane opinii publicznej, a nie było znane opinii publicznej, bo ta spółka po pierwsze przeniosła się za granicę, po drugie korzystała z nierzetelnych czy nawet częściowo fałszywych audytów przedstawianych klientom. A na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego była już parę lat wcześniej. W związku z czym ja uważam, że tutaj żadnego związku nie ma i moim zdaniem zaniedbania są po stronie prokuratury, być może niektórych służb specjalnych, na pewno rządu i premiera, który zwołał tajne posiedzenie, przedstawił dużo sensacyjnych informacji, po czym następnie rząd nic w tej sprawie nie robił przez wiele miesięcy, prokuratura podobnie. Uważam, że rząd tu ma się zdecydowanie z czego tłumaczyć, natomiast jest oczywiście w tej chwili próba przerzucenia odpowiedzialności na opozycję, moim zdaniem zupełnie bezpodstawna. Jest osobny problem polegający na próbach używania polityków, także polityków opozycji, to trzeba powiedzieć, do poprawy wizerunku spółki, która była bankrutem. I moim zdaniem nie za lobbying to należy kogokolwiek krytykować, ale jednak za utrzymywanie kontaktów, czy to biznesowych, czy jakichś innych. Mamy wątek też latania przez polityków PiSu na spotkania za granicę z ludźmi z tej zondy, adwokatowania im w mediach, także przez media prawicowe. Mamy wątek po prostu wprzęgnięcia polityków czy mediów w PR firmy, która okazała się bankrutem, a także wehikułem finansowym, którym operowała prawdopodobnie zorganizowana przestępczość. Myśmy wczoraj złożyli wniosek,
2: żeby odtajniła
3: wszystkie informacje w tej sprawie.
2: Pojawiają się jednak zarzuty, panie marszałku, ze strony oponentów, że żądanie ujawnienia materiałów wciąż toczącego się tego śledztwa na tym etapie to mogła być próba jakiegoś upolitycznienia procedur prokuratorskich.
3: Ale my nie domagamy się ujawnienia wszystkich materiałów ze śledztwa, to od razu prostuję. Myśmy wczoraj złożyli wniosek o ujawnienie opinii publicznej wszystkich przepływów finansowych, o których wie państwo polskie, prokuratura czy służby państwa polskiego, przepływów finansowych między spółką zonda i spółkami powiązanymi, a osobami i podmiotami w Polsce. Dlatego, że w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której, jak się domyślamy, osoby związane z rządem dozują okruchy informacji, wpuszczając je do debaty poprzez media, natomiast nie znamy całego obrazu. Nikt z nas tak naprawdę nie wie, dowiadujemy się o tym trochę z przecieków, trochę z plotek, jak szeroka jest lista podmiotów, którymi ta zonda, pan Kral, który w tej chwili uciekł i przebywa za granicą, a wcześniej zaginiony były prezes, podejrzenia są, że został zamordowany, czyli pan Suszek, biznesmen ze Śląska. Jak wielkie było grono osób, z którymi oni te interesy w Polsce prowadzili i działania, jak mówię, nie tyle lobbyingowe, bo lobbying był im moim zdaniem do niczego niepotrzebny, bo byli firmą działającą za granicą, ale przede wszystkim im był potrzebny wizerunek wiarygodny, który im się nie należał, dlatego że nie spełniali standardów rzetelnych finansowo, rzetelnych biznesowo, natomiast kupowali sobie po prostu ten dobry wizerunek. I my musimy wiedzieć, ile podmiotów, ile mediów, ile redakcji, ilu polityków, ilu popularnych ludzi dało się w tą sieć złapać. Ja osobiście mogę powiedzieć, że to wczoraj mnie dziennikarze pytali, powiedziałem, Nigdy nie miałem nawet propozycji spotkań z tymi ludźmi. Nie wiem, czy mieli świadomość, że jestem nie do kupienia, czy po prostu nie byli zainteresowani, bo już się podogadywali, a to z kimś z PiS-u, a to z kimś innym. Natomiast ta cała sprawa musi zostać wyjaśniona i ona nie zostanie wyjaśniona przez prokuraturę, bo prokuratura zajmuje się ściganiem przestępstw, a nie ściganiem nieetycznych zachowań ze strony liderów opinii, dziennikarzy czy polityków. A my tu mamy do czynienia z nieetycznymi zachowaniami, które nie miały charakteru przestępczego.
2: I
3: to jest problem, dlatego że te nieetyczne zachowania później wpłynęły na decyzje inwestycyjne części Polaków, którzy uważali ten podmiot za wiarygodny w momencie, kiedy już był bankrutem i którzy stracili w konsekwencji spore, niektórzy stracili spore pieniądze. Przy tej okazji jako zwolennik tego, żeby sektor kryptowalut się rozwijał i zwolennik wolności gospodarczej, muszę też ostrzec, że to nie jest bezpieczne miejsce do oszczędzania. Jak ktoś się na tym nie zna, to niech lepiej uważa, bo niektórzy zaczęli to traktować jak bank, a to z bankiem nie ma nic wspólnego.
2: A ufa pan organom śledczym? Prokuraturze?
3: Nie do końca.
2: No właśnie, bo nie sądzę, żeby została upubliczniona pełna lista beneficjentów ze względu na dobro postępowania.
3: Pani redaktor, ale postulat upublicznienia wynika z braku zaufania. To się wiąże, dlatego że jeżeli się przyjmuje tego rodzaju decyzję, to po prostu urzędnik czy prokurator musi ją wykonać, tak? Jeżeli sfałszuje dokumenty, coś pominie, to popełnia przestępstwo. A w tej chwili to jest sytuacja, gdzie każdy mówi, co chce i właściwie nie ma to żadnej konsekwencji.
2: Wiedział pan, że nie miał żadnych kontaktów. Zadeklarowaliście jako Konfederacja także, że nie boicie się pełnej transparentności w tej sprawie. Czy jeśli, panie marszałku, na przykład prokuratura odmówi publikacji tych danych ze względu na dobro śledztwa, a Konfederacja przestawi własny wewnętrzny rejestr audyt dotyczący ewentualnych kontaktów?
3: My nie mamy danych. To trzeba by mieć dane z wywiadu skarbowego czy ze służb specjalnych, tak? My oczywiście nie mamy żadnych instrumentów, żeby takie dane zbierać, a przynajmniej już ani legalnie, ani nawet nielegalnie. Także to jest zupełnie poza naszym zasięgiem jako partii politycznej. Partia polityczna pracuje instrumentami mieszczącymi się w granicach prawa.
2: Czy taki instrument zatem, propozycja powołania Komisji Śledczej Mateusza Morawieckiego, czy 15-osobowej eksperckiej Komisji Zaufania Publicznego Jarosława Kaczyńskiego, mogłoby się sprawdzić? Do której komisji jest panu bliżej?
3: My zadeklarowaliśmy, że ten pomysł komisji śledczej podpiszemy. Damy podpisy.
2: Bo pan mówił, że on jest niekontrowersyjny, słyszałam.
3: Tak. I to była moja opinia, natomiast ta moja opinia wczoraj stała się już opinią klubu Konfederacja. Nasi posłowie też spotkali się z posłami ze środowiska Mateusza Morawieckiego i po prostu ustalili, że nie ma problemu, żebyśmy ten wniosek nie tylko podpisali, ale też wspólnie reprezentowali, dlatego tak. Tutaj nie widzę problemu, uważam, że jeżeli Sejm dostanie dodatkowe narzędzia, żeby to wyjaśniać, to dobrze. Natomiast jakieś ciała eksperckie nie za bardzo wierzę, dlatego że żeby w ogóle pracować, trzeba mieć dostęp do dokumentów. Specjalna Komisja Śledcza ma specjalną ustawę, ta ustawa gwarantuje dostęp do dokumentów. Żadne grupy eksperckie nic nie dostaną, ani z prokuratury, ani z wywiadu finansowego, ani z Komisji Nadzoru Finansowego.
2: To co dalej teraz ustawą o kryptowalutach? Sejm staje przed kolejną próbą odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Spodziewam się, że jutro w bloku głosowań nie będzie większości, żeby odrzucić weto prezydenta. To oznacza, że żadna ustawa nie wejdzie w życie. I to oznacza przedłużający się pad, polegający na braku wdrożenia przepisów komplementarnych z rozporządzeniem unijnym MiCA, które reguluje rynek kryptowalut w skali unijnej. To nie spowoduje jakichś daleko idących konsekwencji dla biznesu krypto, dlatego że mało kto w tym biznesie w ogóle decyduje się w Polsce funkcjonować. Większość podmiotów rejestruje się i jest zarejestrowana za granicą. Polska jest postrzegana jako kraj, który po prostu jego administracja skarbowa nie sprzyja tego rodzaju inwestycjom i to wynika bezpośrednio nie z postawy polityków, tylko z postawy urzędników i decydentów Komisji Nadzoru Finansowego.
2: Mamy przełom w sprawie zonda krypto po wczorajszych zatrzymaniach?
3: Ja przypomnę, że my złożyliśmy projekt ustawy, który ja nadal oceniam, że on jest dobry. Jak ktoś uważa, że czegoś tam brakuje, zawsze można ten projekt uzupełniać.
2: On ma 7 stron faktycznie, panie marszałku?
3: Nie pamiętam liczby stron, natomiast jest takim, to potwierdzam, minimalistycznym wdrożeniem tych wymagań unijnych.
2: Właśnie, w porównaniu z tym
3: można było już 5 razy uchwalić. Mogliśmy już w działaniu zobaczyć, czy ma jakieś braki i go sobie w tej chwili uzupełniać. Niestety ani rządzący, ani politycy innych partii opozycyjnych nie zdecydowali się pójść ścieżką, którą podpowiadaliśmy, moim zdaniem najbardziej racjonalną, wynikającą z jakiegoś doświadczenia w tworzeniu prawa gospodarczego i w jakimś ogólnym podejściu, które mamy, to znaczy, że nie należy wszystkich z góry traktować jak przestępców, tylko należy dopuścić wolność gospodarczą, a później reagować punktowo tam, gdzie jest podejrzenie, że coś jest nie tak. Natomiast rząd przyjął zupełnie przeciwne podejście, to znaczy traktowanie z góry wszystkich jak przestępców, napisanie najbardziej skomplikowanego prawa w Europie, no a później oczywiście się dziwią, że nikt w Polsce nie chce tych firm zakładać. No, to nie będzie działać w ten sposób.
2: To lecimy
3: zresztą,
2: dalej.
3: Żeby było jasne, PiS poszedł jeszcze dalej, bo prezes PiS-u trochę próbując złapać nastrój sceptyczny i krytyczny wobec kryptowalut, zapowiedział coś, czego w ogóle nie ma nigdzie w Europie, nie wiem, czy jest gdziekolwiek na świecie, poza państwami totalitarnymi, czyli delegalizację całkowitą oszczędzania, czy inwestowania, czy robienia biznesu w kryptowalutach. No to już jest niebywałe.
2: To może teraz lżejsze tematy, panie marszałku. Powinno być 7 wicemarszałków jeszcze w tej kadencji parlamentarnej?
3: Moim zdaniem nie, to za dużo.
2: A ile powinno pozostać? 5?
3: Znaczy,
2: 6?
3: Przepraszam, jestem przeciwnikiem rozszerzania prezydium.
2: W tej kadencji czy ogólnie, panie marszałku?
3: W tej kadencji i być może ogólnie. Uważam, że tyle, ile teraz jest lub jeden więcej, to jest wystarczające.
2: Co wydarzy
3: się? Ale też trzeba powiedzieć, że to nie tylko jest kwestia wynikająca z potrzeb, to znaczy tak jak w tej chwili. W tej chwili mamy jeden wakat. W poprzednim roku była sytuacja, że jeden z wicemarszałków w dłuższy czas był w szpitalu. Więc było jeszcze o 2 mniej niż uchwała Sejmu przewiduje. I Sejm pracował, nie było w ogóle problemu. Wszystko szło swoim rytmem. Także ja uważam, że tu nie ma problemu.
2: Czy koalicja rządząca zdoła przeforsować wybór Macieja Berka?
3: Nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie. Zakładam, że głosować
2: będziemy. Bo Lewica, wiemy, Anna Maria Żukowska z Lewicy Polska 2050, cięższa waha.
3: Podobno premier zaskoczył innych polityków tą zapowiedzią, więc mają okazję pokazać charakter i się zbuntować. Natomiast wiele razy przy podobnych sytuacjach w przeszłości tego charakteru nie pokazywali. Także zobaczymy. Będzie to ciekawe głosowanie.
2: A czy Konfederacja poprze kandydata Prawa i Sprawiedliwości? Czy raczej odrzuci obie te kandydatury?
3: Nie pamiętam, kogo PiS zgłosił, ale co do zasady tej kandydatury
2: Kotowski.
3: Były takie, że przepraszam jeszcze raz.
2: Kotowskiego.
3: Ojej, nie chcę komentować, bo nie znam człowieka, ale co do zasady, to tej kandydatury ocenialiśmy jako słabe. Nieraz zdarzało się, że zgłaszali własnych posłów, co w relacji do tak poważnej instytucji jak Trybunał Konstytucyjny uważamy za zupełnie nieproporcjonalne. Także tutaj niestety utrata autorytetu, który miał Trybunał Konstytucyjny, jest częściowo zamieniona przez sam PiS.
2: A jak pan patrzy na wzajemne naparzanki Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Rozwój Plus, także jeśli chodzi o zonda krypto?
3: O, ja nie nazwałbym tego naparzanki. To jest twarda rywalizacja polityczna.
2: Mówię kolokwialnie, panie marszałku, chciałam użyć takiego delikatnego sformułowania.
3: To jest twarda rywalizacja, to jest rozłam, który się dokonał. To jest w tej chwili rywalizacja o wyborców, o poparcie społeczne, walka o przetrwanie dużej grupy polityków skupionej wokół byłego premiera. Oto czy uzyskają wynik ponad progiem ze strony Mateusza Morawieckiego, z drugiej strony oto czy PiS przetrwa jako partia z największym poparciem wyborcy prawicowego czy patriotycznego. Więc to jest sytuacja trudna, powiedziałbym, i wymagająca dla obu stron tego sporu. Natomiast my się oczywiście nie przyglądamy biernie, my przedstawiamy swoją ofertę, swoje propozycje programowe, no i przypominamy, że alternatywą dla tego stylu polityki, którym sami politycy PiS-u, jak widać, byli już totalnie zniechęceni i część z nich odeszła i w tej chwili robi tak zwane pranie brudów. No, alternatywą dla tego stylu uprawiania polityki będzie, mam nadzieję, że dużo lepszą alternatywą, Konfederacja. Konfederacja, która jest porozumieniem środowisk prawicy, prawicy wolnościowej, narodowej, konserwatywnej i która rozwija się niezmiennie mimo wszystkich rzeczy niedobrych, które o nas mówiono przez ostatnie 7 czy 8 lat. Jak widać, nie tylko nie rozeszliśmy się, ale wręcz się umocniliśmy i ta nasza współpraca układa się, powiedziałbym, że dużo lepiej niż w innych partiach. Także proszę tych, którzy są gdzieś rozczarowani tymi w tej chwili sporami w obozie postpisowskim, żeby popatrzyli, że nie są skazani na tego typu polityków i zachęcam, żeby patrzyli na drugi, trzeci szereg, dlatego że tam są często ludzie, przy których powinny być poważne dzwonki ostrzegawcze.
2: A czy obawiają się Konfederacji w jakikolwiek sposób Rozwoju Plus, że odbierze im elektorat?
3: Nie, ja uważam, że nasi wyborcy właśnie Znaczy, w ogóle Konfederacja powstała na fali sprzeciwu wobec sposobu uprawiania polityki, między innymi przez Mateusza Morawieckiego i jego środowisko. My byliśmy w pierwszym szeregu sprzeciwu wobec różnych nadużyć rządu Mateusza Morawieckiego, różnych bardzo nieracjonalnych, szkodliwych wręcz decyzji ekonomicznych. Przypomnę sprawy covidowe, przypomnę takie pseudoreformy jak Polski Nieład, który uderzył bardzo mocno w jednoosobowe działalności gospodarcze. I wiele, wiele innych. Kamienie milowe. W tej chwili niszczony jest rynek nieruchomości przez tak zwane plany ogólne, które w sposób tajny przed parlamentem, a nawet przed rządem politycy od Mateusza Morawieckiego ustalali z Komisją Europejską. Przypomnę niszczenie sądownictwa przez robienie ustępstw wobec Brukseli za plecami parlamentu, za plecami nawet własnego rządu. Przypomnę akceptację celów polityki klimatycznej, wdrażanie tego koszmaru w Polsce, głupią moim zdaniem całą politykę związaną z opakowaniami i kaucjami. Tam jest cała masa rzeczy, plus oczywiście jakieś rzeczy, których mam nadzieję, że opinia publiczna nigdy nie zaakceptuje, typu rozkradanie publicznych pieniędzy z różnych fundacji, spółek, programów rządowych, dotacyjnych, obudowywanie tego wszystkiego patriotycznymi, czy nie daj Boże, chrześcijańskimi frazesami. Tam było tyle rzeczy, którymi my i nasi wyborcy się brzydzimy, że uważam, że tutaj ta oferta jest zupełnie dla naszego wyborcy nieatrakcyjna.
2: A wyklucza pan współpracę ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego?
3: Panie redaktor, ja nie uważam, że z góry wykluczanie współpracy z kimkolwiek jest tym, co powinien robić polski polityk, bo ostatecznie w prawie każdej kadencji sytuacja jest taka, że kiedy jesteśmy w parlamencie, no to trzeba współpracować z ludźmi z innych partii, nawet jeżeli się negatywnie ocenia ich dorobek i ich zachowanie. I bez współpracy w szerszych grupach po prostu nic się w demokracji osiągnąć nie da. Więc moim zdaniem trzeba tutaj być uczciwym i z jednej strony krytykować to, co na krytykę zasługuje, a z drugiej strony mieć zdolność do rozmowy, mieć zdolność, jeżeli trzeba, do wspólnych głosowań czy zawierania jakichś porozumień, jeżeli racja stanu tego wymaga.
2: Czy w takiej konfiguracji dziś politycznej na prawicy jest szansa na pakt senacki pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego?
3: W mojej ocenie tak.
2: Mhm. Naprawdę? Także z Konfederacją Brauna?
3: To już zależy od dojrzałości wszystkich partnerów i zainteresowania wejściem w porozumienie. Przypomnę, że pakt senacki nie polega na jakimś zjednoczeniu politycznym, ale polega na zawarciu porozumienia o tym, kto wystawia kandydatów w których okręgach wyborczych. Więc istota paktu senackiego jest taka, żeby wspólnie wygrywać, a nie wzajemnie sobie szkodzić. Ze względu na charakter ordynacji wyborczej do Senatu, który jest inny niż ordynacja wyborcza do Sejmu, jest to racjonalne, jest to możliwe. Nie wymaga to nawet wspólnego komitetu wyborczego.
2: Jesteśmy w roku szkolnym, w nowym roku szkolnym. Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, chce podniesienia wyprawki szkolnej z 300 do 800 zł. Co pan o tym pomyśle sądzi? Bo pana kolega, także jeden z liderów Konfederacji, pan Sławomir Mentzen, no wyśmiał oficjalnie ten pomysł. Jestem pana ciekawa pańskiego zdania.
3: Od paru lat mamy cały czas to samo, to znaczy wyścig na populizm pomiędzy politykami. Polska jest w warunkach pełzającego kryzysu budżetowego. Różne bardzo istotne dla polskiego państwa inwestycje nie są kontynuowane albo nie są rozpoczynane ze względu na brak pieniędzy w sektorze publicznym w budżecie. Mamy rekordowo rosnące zadłużenie, mamy rekordowy deficyt. Robienie w tej chwili takich zapowiedzi, jak robią panowie Czarnek czy Morawiecki, czyli obiecywanie ludziom rzeczy, których też nie robiło się z racjonalnych zupełnie powodów, kiedy się rządziło, czyli podwyższanie dodatków w ramach polityki społecznej na to czy na tamto, bo pan Morawiecki również wyskoczył z podobnymi propozycjami całkowicie oderwanymi od rzeczywistości, które sumowałyby się do ogromnych miliardów złotych, których nie ma w budżecie. Uważam, że to nieodpowiedzialne. Jest to populizm, jest to wyraz braku szacunku dla inteligencji wyborców, słuchaczy, odbiorców. Jest to bardzo smutne w gruncie rzeczy, szczególnie jeżeli robi coś takiego ktoś z tytułem profesorskim.
2: A czy to dobrze, że samorządy i wspólnoty mieszkańców będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego? Dzisiaj także na posiedzeniu Sejmu ten temat wróci na kanwę.
3: No zobaczymy jeszcze, czy to wejdzie w życie i czy tak będzie. To zobaczymy, bo te przepisy są dosyć kontrowersyjne. Wydaje mi się, że dla takiego twardego zakazu w Sejmie chyba nie ma poparcia. Ja uważam, że jest problemem nadużywanie tego najmu krótkoterminowego i niszczenie spokoju życia niektórych wspólnot mieszkańców, szczególnie w najbardziej popularnych turystycznie miastach. Natomiast z drugiej strony całkowite zakazywanie tego też mi się nie podoba. Także to jest taka sytuacja, która wymaga jakiegoś rodzaju, powiedziałbym, takiej inteligentnej regulacji. Dlatego, że trzeba jakby zdawać sobie sprawę, no, że jest sfera nadużyć, ale jest też sfera dobrego korzystania. Nie wszystkich stać na usługi hotelowe. I w tym momencie wynajęcie na przykład na wakacje czy na jakąś weekendową wycieczkę przez spokojnych ludzi, przez spokojną, normalną polską rodzinę z dziećmi, wynajęcie mieszkania po to, żeby przenocować w jakimś miejscu, nie jest czymś złym. Złe jest dopiero to, kiedy ktoś zakłóca spokój życia. I uważam, że tutaj trzeba po prostu te regulacje wypośrodkować. Problem, jaki mamy w tej chwili, że w tym rządzie jest lewica i w różnych delikatnych tematach społecznych lewica przedstawia często rozwiązania skrajne. I zamiast rozwiązywać jakiś problem skalpelem, to oni próbują używać topora, później nie mają większości nawet w koalicji i to się wszystko rozłazi.
2: Panie marszałku, na jakie regulacje forsowane przez parlament powinien spojrzeć zwykły dzisiaj Kowalski i się nad tym zastanowić? To także taka refleksja dla naszych słuchaczy.
3: Na jakie regulacje?
2: Tak. Które w najbliższym czasie... Coś, co budzi wątpliwości ogromne dla pana.
3: Powiem szczerze, że na każdym posiedzeniu Sejmu mamy kontrowersyjne ustawy i takie, które oceniamy jako szkodliwe. Także
2: no dzisiaj mamy jeszcze Lex Szarlatan, prawa pacjenta.
3: Lex Szarlatan już dawno uchwalone, poszło do prezydenta, prezydent skierował do TK. Ja byłbym zwolennikiem i apelowałem do prezydenta po prostu wprost o weto. Natomiast lepsze skierowanie do TK niż podpis. Lex Szarlatan jest niebezpieczny wbrew swojej nazwie dla pacjentów, dlatego że może przede wszystkim... jakby to powiedzieć, wyciąć z rynku pewną część lekarzy, która chciałaby pomagać pacjentom, zamiast się przed izbami lekarskimi i sądami spierać o to, czym jest medycyna oparta na wiedzy. Każdego zainteresowanego tym tematem zwracam uwagę, że dążenie do Lex Szarlatan przez samo środowisko lekarskie, ale także urzędnicze, wynika ze świadomości, że prokuratura i sądy nie działają wystarczająco szybko, żeby chronić pacjentów przed realnie szkodzącymi oszustami. Natomiast wśród lekarzy nie ma w tej chwili w ogóle zgody, gdzie zaczyna, gdzie się kończy medycyna oparta na wiedzy i kto właściwie to określa. Nie ma w tej chwili procedur. Na przykład jeżeli ktoś chce wprowadzić jakiś nowy sprzęt na rynek medyczny, to nie ma takiej prostej, jasnej procedury, że on powie, proszę bardzo, tu są badania naukowe i już temat jest zamknięty, że to już jest medycyna oparta na wiedzy, tak? Mhm. Może być tak, że ktoś wprowadza coś opartego na badaniach naukowych i nagle jest karany za to. Ja znam takie przypadki, rozmawiałem z takimi lekarzami. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i powierzanie jednemu urzędnikowi dyktatorskiej więc władzy, wręcz władzy nad polskim sektorem ochrony zdrowia jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne. Dlatego tutaj byliśmy mocno przeciwko temu tak zwanemu Lex Szarlatan, będąc jednocześnie przeciwko rzeczywistym oszustom, którzy łamią przepisy kodeksu karnego.
2: Musimy kończyć, panie marszałku. W przyszłym tygodniu zawita pana Dolny Śląsk. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, ja przypomnę, bo tak, widziałam pana.
3: Tak. I jest to w planie. We wtorek jadę rzeczywiście najpierw na targi zbrojeniowe do Kielc i później na forum ekonomiczne do Karpacza.
2: Zatem widzimy się. Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dzisiaj naszym porannym gościem. Dobrego dnia życzymy.
3: Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim dobrego dnia i spokojnego
2: Dziękujemy.
3: Dnia. Dzięki.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.

10 minut dzieli nas od godziny 9. Znamy takie powodzenko, prawda? Kto bogatemu zabroni? No to proszę bardzo, dwa takie przykłady pewnej nonszalancji, takiego spokojnego trybu życia bogatych ludzi. Otóż pan opowiada o tym, że był świadkiem, jak tankowano odrzutowiec prywatny. To trochę trzeba jednak mieć pieniędzy, żeby zatankować odrzutowiec prywatny, ponieważ pan chciał swojego pupila, pieska, zawieźć do weterynarza kilka stanów dalej w Ameryce i trzeba było go przewieźć, prawda? Już nie będzie tam jakoś jechał specjalnie odrzutowcem, sobie poleciał najnormalniej na świecie. Kto bogatemu zabroni, prawda? I drugi przykład, pan był fanem muzyki, ale bardzo chciał sobie słuchać prywatnych koncertów u siebie, przed domem na przykład. I bardzo proszę, zamawiał w pełni profesjonalną scenę z najlepszym nagłośnieniem, z tym wszystkim, czego profesjonalni supermuzycy potrzebują, żeby tam było. To samo w sobie już jest drogie. Tam nawet miał taką specjalną szopę ze wzmacniaczami, z jakimiś urządzeniami, żeby ta scena tam mogła działać. No i problem polegał na tym, że on miał kilka domów i nigdy nie wiedział, w którym będzie chciał posłuchać, więc zamawiał kilka scen w danym momencie dla swojego artysty i grona swoich przyjaciół, żeby mogli posłuchać, a pozostałe sceny stały puste, ale im płacili.

Radio Rodzina Brzeg 94 FM.

0: Nowe zasady dla nowych kierowców wchodzą w życie. Spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Papież wskazuje na wartość lekcji religii. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Duże zmiany dla młodych kierowców. Od dziś będą objęci okresem próbnym. Dorośli dwuletnim, 17-latkowie trzyletnim. Świeżo upieczonych kierowców będzie też obowiązywał zerowy limit alkoholu i płatne szkolenie, jeśli nazbierają już 12 punktów karnych. A to nie wszystko, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
1: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
0: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. W niemieckim Weimarze rozpoczęło się wczoraj wieczorem spotkanie z okazji 35-lecia Trójkąta Weimarskiego. Do miasta w Turyngii przybyli ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji. Wśród nich jest Radosław Sikorski. Główną część spotkania zaplanowano na dzisiejsze przedpołudnie. Jednym z tematów rozmów będzie rozwój sytuacji po sierpniowym incydencie na lotnisku w Lipsku z udziałem drona przenoszącego materiał wybuchowy.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niska popularność badań profilaktycznych w Polsce, dlatego resort zdrowia ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi minister Jolanta Sobierańska-Gręta.
3: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
0: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKEPA. Kościół ma być blisko kobiet i mężczyzn naszych czasów, wsłuchiwać się w najgłębsze pytania ich serc i służyć człowiekowi, wskazał Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej. Zwrócił się również do Polaków na temat lekcji religii.
4: Dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim wam błogosławię.
0: Podczas audiencji generalnej Leon XIV rozpoczął też refleksję nad konstytucją duszpasterską Soboru Watykańskiego II Gaudium et Spes poświęconą relacji Kościoła ze współczesnym światem.
5: Cztery minuty minęły od godziny 9, trzeci dzień września, czwartek, za oknami coraz cieplej, 15 minut, słońce chętnie przebija się przez chmury, wiatr praktycznie nieodczuwalny, 4 km na godzinę maksymalnie, dziś termometry pokażą nam 23 stopnie, owszem, od czasu do czasu troszkę więcej chmur, ale słońce będzie sobie z nimi radzić i raczej liczmy się z tym, że ciepłe promienie słońca jeszcze będą nam towarzyszyć, jutro nawet cieplej, bo stopni 25, ale niestety przelotne opady deszczu mogą się przytrafić, natomiast sobota i niedziela to taka idealna temperatura, 22-21 stopni. A teraz zaczynamy tę godzinę. Zapraszam serdecznie. Piosenka do absolutnie śpiewania. Ja jak słyszę, to śpiewam, dlatego już teraz wyłączam mikrofon. Oasis Wonderwall.

0: To jest taka piosenka, która wymusza, że człowiek nie chce, ale śpiewa. In the army now, tralala. Teraz nie będzie śpiewać, będziemy opowiadać o tym, co tam ciekawego w prasie.
1: Ale prawie śpiewająco. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy robić.
0: Ilona i Daria, zapraszam serdecznie, zamienią się również w słuch.
1: Zaczynamy od informacji z Wrocławia. Rekordowe wakacje w porcie lotniczym Wrocław. Ponad 2 miliony pasażerów w zaledwie 3 miesiące. Te wakacje faktycznie były rekordowe i mogę powiedzieć, że nawet należy do tej grupy, która pobiła rekord. Dokładnie 2 miliony 70 tysięcy osób skorzystało z oferty portu lotniczego Wrocław od początku czerwca do końca sierpnia. To o ponad 14% więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji.
2: Bardzo mocny sezon zanotował również segment połączeń czarterowych. Po raz pierwszy w historii portu lotniczego Wrocław liczba pasażerów korzystających z lotów właśnie organizowanych przez biura podróży przekroczyła w okresie od czerwca do sierpnia 540 tysięcy osób. I jak mówi Karol Przywara, prezes zarządu portu lotniczego, ponad 2 miliony pasażerów obsłużonych w ciągu 3 wakacyjnych miesięcy to wynik rekordowy, ale jednocześnie wyraźny sygnał, że w obecnej bryle terminala zbliżamy się już do granic możliwości obsługi ruchu w szczytach. Naszym priorytetem jest utrzymanie standardu, do którego przyzwyczailiśmy pasażerów, dlatego już jesienią rozpoczynają prace przygotowujące lotnisko do następnego sezonu letniego, tak aby wraz z dalszym wzrostem liczby podróży zwiększać również przepustowość i komfort ich obsługi.
0: Pociąg, żeby dali na ten zwrot głównego. Ma być, ale ma być, tak, podobno ma być.
1: Infrastruktura jest przygotowana, ale tutaj zarządcy nie mogą się chyba porozumieć co do wizji tego, jak można by tę infrastrukturę uruchomić. Ja tylko dodam, że najpopularniejszymi kierunkami, jeśli chodzi o te loty
2: czarterowe,
1: tak jest, to Antalya, Marsalam i Heraklion na Krecie. Natomiast te standardowe wakacyjne kierunki w Hiszpanii, Włoszech, w Grecji, Portugalii oczywiście również święcą trumf. Więcej informacji na stronie wrocławskiego portu lotniczego. My też będziemy wkrótce przygotowywać się do rozmowy z zarządem, żeby opowiedzieć Państwu, jakie nowe połączenia wejdą do siatki jeszcze jesienią.
0: A ja zachęcam do tego, żeby brać butelkę plastikową na lotnisko, bo tam jest woda za darmo i nie trzeba kupować tej drogi.
1: Jest źródełko, prawda.
0: No i dalej.
2: Dalej. Koleje Dolnośląskie, rekordowe rozliczenie i miliony na nowe pociągi. Spółka jako jeden z 6 projektów w Polsce otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 150 milionów z programu Feniks na zakup kolejnych elfów od PESA Bydgoszcz. Dodatkowo Dolnośląski Przewoźnik ogłosił rekordowo szybkie rozliczenie, blisko ponad 618 milionów złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Te pieniądze idą przede wszystkim na zakup nowej floty, nowych pociągów, ale też rozwija się infrastruktura kolejowa na Dolnym Śląsku. Ci, którzy podróżują chociażby w Karkonosze, Izery, są tego świadkami. Sama ostatnio, powiem szczerze, widziałam, jak dużo osób spoza regionu, z innych województw przyjeżdża na Dolny Śląsk, żeby złapać właśnie ten przełom końca wakacji, początku jesieni, bo aura w górach jest przepiękna i łatwo się dostać z różnych miejscowości właśnie komunikacją publiczną, tym transportem zbiorowym. Rozwój floty idzie w parze z odbudową infrastruktury, potwierdzają władze samorządu Dolnego Śląska. Tylko w ostatnich latach przywrócono połączenia m.in. do Karpacza, Świeradowa, Zdroju czy Chocianowa. A w najbliższych latach pociągi dojadą też do Kowar, Stronia Śląskiego czy Srebrnej Góry.
0: Ja bym tak nie chciał tego reklamować. I ja mam swoje powody. Wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Bo później jest tyle ludzi w tych górach, łażą tam i łażą i ciszy i spokoju nie można znaleźć. Tak, to normalnie syczek idzie sam raz na 5 godzin, kogoś spotka, nawet miło pogadać. A tak to jeżdżą i łażą.
2: Maciek, ja widzę ciebie jako ciało doradcze w wielu tutaj instytucjach, naprawdę.
1: Rzepa, który też odstraszał.
0: Ktoś ma jakieś wątpliwości w jakiejkolwiek dziedzinie, to ja i jeszcze moja mama, bo ona wie jeszcze więcej, słuchaj, to jest nieprawdopodobne. Ta kobieta
1: wie wszystko. Na koniec informacja i wracamy ponownie do Wrocławia, ponieważ rozpoczyna się 61. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Kantan z ponad 40 koncertów w wykonaniu artystów i zespołów z Polski i z zagranicy. Znalazł znalazło się w programie rozpoczynającego się właśnie dzisiaj festiwalu. Opera Samson i Dalila to na otwarcie. Narodowe Forum Muzyki jest organizatorem. Muzyka, poważna muzyka klasyczna na Dolnym Śląsku mają się bardzo dobrze i w związku z tym również melomani z całej Polski zjeżdżają do Wrocławia, żeby w najbliższych dniach w tych koncertach uczestniczyć.
2: Bo ten festiwal to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie poświęcone właśnie muzyce poważnej na Dolnym Śląsku. Gościem festiwalu będzie, obchodząc w tym roku 90. urodziny, maestro Jerzy Maksymiuk, który poprowadzi koncert, podczas którego zostaną wykonane na przykład Morze Poemat Symfoniczny oraz Symfonia Psalmów, a na zakończenie festiwalu 13 września, bo on potrwa właśnie od dzisiaj, od 3 do 13, melomani będą mieli okazję wysłuchać koncertu, podczas którego zostanie wykonana 6. Symfonia Amol Tragiczna właśnie. Zapraszamy na ten festiwal. Radio Rodzina będzie miało dla Państwa bilety, więc słuchajcie uważnie nas.
1: Ja tylko dodam, że założycielem festiwalu Wratislavia Cantans był Andrzej Markowski, wieloletni też dyrektor Filharmonii Wrocławskiej, który dzisiaj oficjalnie zostanie patronem jednego z tramwajów MPK Wrocław. Także dzieje się.
0: A będzie tam taka muzyka leciała w tym tramwaju jakaś fajna?
1: Mam nadzieję. Zobaczymy.
0: A wiecie, co znaczy Cantans? Że Wratislavia Cantans?
1: Wrocław śpiewa.
0: Śpiewający, tak, Wrocław śpiewający. Brawo. Śpiewająco zostałaś na piątkę. Dziękuję bardzo. Ilona, ty się jeszcze musisz douczyć.
2: Nie zdałeś mi głosu. Pięknego dnia.

0: To się tutaj pośmiali z naszego troszeczkę zespół Gorillaz na antenie Radio Rodzina, 31 minut po godzinie 9. Teraz przedstawię Państwu mojego gościa, dyrektor Stanisław Rybarczyk, który będzie opowiadał o, tak tutaj ładnie mam napisane, o niezwykłym koncercie, który pojawi się już 6. Niezwykły duet i nietuzinkowe brzmienie, a resztę już pozostawię mojemu gościowi, żeby Państwa zachęcił na ten koncert.
1: Dzień dobry Państwu, panie redaktorze, zachęca Pan znakomicie, a ja będę to przedłużał, jeżeli Państwo pozwolą i redaktor pozwoli. Proszę Państwa, to będzie koncert z cyklu koncertów hawdalowych. Te koncerty się zaczęły jeszcze w XX wieku. Zwyczajowo powinno się być w sobotę po szabacie. Tak, kończy się szabat godzinę po szabacie i wtedy można grać, śpiewać i otworzyć nowy tydzień. Bo szabat jest, tak jak Żydzi mówią, dla Pana Boga. A po szabacie jest zwykły tydzień, zwykły dzień.
0: Dla człowieka.
1: I tym razem będzie w niedzielę, bo trudno tę godzinę tak dopasować, żeby Państwo zechcieli przyjść, bo będzie za późno. A tym razem w tą niedzielę 6 będzie o godzinie 18 jeszcze raz, w synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu na ulicy Włodkowica. Zaprosiłem, proszę Państwa, takie niezwykły duet. Uwiodło mnie to, że ta dżentelmenka, bo oni nie używają w ogóle nazwisk, ona się nazywa Nata, a on się nazywa Ewgenii, czyli podejrzewam, że Eugeniusz. W ogóle to wiem, że pochodzą ze Lwowa i że tam w 2013 roku oni się tam spotkali w tym Lwowie i zaczęli ze sobą jakieś te artystyczne wydarzenia. Po 4 latach przenieśli się do Polski, bo w Polsce mieszkają od 2017 roku i scalili te swoje umiejętności. I proszę Państwa, ja usłyszałem ten szofar, jak ona gra, a ja wiem mniej więcej, jak się na tym szofarze gra.
0: O tym tam na razie nie mówimy. O tym na razie, bo ja chcę w drugiej części jasne. O tym poopowiadać. Bo...
1: Jasne, ale to jest niezwykle ważny instrument, który nas tutaj jakoś prowadzi. Nie będę o nim mówił więcej, natomiast to mnie uwiodło w dużym stopniu. Natomiast oni wykorzystują do tego jeszcze cały szereg innych rzeczy, czyli głos w wokalistki, który no, ma niezwykłą barwę, przyjmijmy to.
0: Zaraz posłuchamy
1: sobie.
0: Zresztą.
1: Proszę Państwa, ona wykorzystuje także piszczałkę albo rodzaj takiego gwizdka, natomiast Eugeniusz gra na gitarze, jest do tego kompozytorem, producentem i do tego jest cała niezwykła masa elektroniki, o której nie chcę Państwu opowiedzieć. I bardzo niezwykła jest to rzecz, że oni te tradycyjne melodie żydowskie, które są najczęściej w języku hebrajskim, czasami też widysz, czyli tym językiem, tym, który Żydzi się posługiwują w Europie, ale nie tylko, dzisiaj to jest wszędzie, bo to jest język taki na co dzień do porozumiewania się. I oni po prostu podczas koncertu robią z tego niezwykły taki miks. Pytałem się ich, a jakie to utwory zagracie? No to mi pani wysłała ten zestaw tych tytułów, no Szechechejanu na przykład, albo tam jakieś inne tytuły, ale ona mówi, że ona nie jest mi w stanie podać dokładnie wszystkiego, ponieważ ona kieruje się takim strumieniem. To jest taki bardzo modny.
0: Wchodzi na scenę i dopiero wyczuwa, co będzie dalej.
1: Tak strasznie dużo w nich jest takiego czegoś podświadomości, takiego czegoś, co można nazwać, że czekają na natchnienie, które wiekuistym ześle z góry. I rzeczywiście wydaje mi się, że jak mają pewne oczywiście tam podłoże do tego, bo to zarówno są tak zwane bity, to jest tak zwana ta elektronika, w innym wymiarze to są też melodie, które znają, ale między sobą to korespondują za pomocą właśnie tego natchnienia, tego strumienia światła, tego strumienia myśli, strumienia, jak go tam nazwiemy.
0: Tak czy siak zapowiada się awangardowy dosyć koncert, aranżację również, a próbkę tego, ja wybrałem taki bardziej radosny utwór, Smile Song się nazywa zresztą, możecie Państwo już teraz usłyszeć u nas, żeby się tym bardziej zachęcić na koncert, a do rozmowy jeszcze wrócimy, szczególnie o tym instrumencie, dobrze?
1: Jasne, z całą przyjemnością.

0: zabawia mam.
1: Między innymi takich właśnie dźwięków mogą Państwo się spodziewać już 6 września o godzinie
2: 18.
1: 18, dobrze, pamiętamy. W takim razie moim Państwa gościem przypomnę dyrektor Stanisław Rybarczyk, który zachęca i zaprasza. Teraz parę ciekawych informacji, bo tutaj też pana dyrektora zatrzymałem przy dźwiękach szofaru. Co to takiego za instrument? Ja tutaj wyczytałem, że to jest instrument znany już z opisów biblijnych.
2: Tak, to jest bardzo stary instrument, ale ja myślę, że to nie tylko w Biblii był, ponieważ ludziska chcieli zawsze trąbić, sygnalizować. I do tego się genialnie nadają rogi wszelakich zwierząt, ale tu mamy zastrzeżenie. Szofar może być uczyniony z rogów zwierząt tylko koszernych, tych, czyli to, co dopuszcza prawo żydowskie do jedzenia przede wszystkim. Zatem najbardziej znaczącym szofarem jest to, co jest baranka. Na pamiątkę tej sytuacji, kiedy Abraham Izaaka ze sobą zabrał, i chciał go złożyć w ofierze, a wiekuisty mu nie pozwolił, popatrz, tam baranek jest i jego złożymy, a Izaak zostanie. Dlatego te szofary z rogów baranich są najbardziej popularne, ale oczywiście mogą być innych zwierząt koszernych, za wyjątkiem wołu. Z tego absolutnie nie wolno. I teraz, proszę Państwa, normalnie używa się tego instrumentu rytualnie podczas przede wszystkim dwóch świąt żydowskiego Nowego Roku, które przypada na przełomie września i października, bo to jest święto ruchome, tak zwane Roszkaszana. Ona, to święto będzie w przyszłym tygodniu, w piątek zaczyna się. 5787 rok, proszę Państwa.
1: No,
2: 5787
1: rok. Science fiction.
2: Jak powiadają rabini. I trąbi się na tym szofarze na początek święta, ale to święto wyjątkowo przypada w szabat. Dlatego trzeba dopiero drugiego dnia zatrąbić. I potem mniej więcej tydzień później przychodzi święto Jom Kippur, takie święto bardzo istotne, gdzie człowiek pości, kiedy kaja się przed wiekuistym, kiedy próbuje się, żeby jak gdyby wszystkie te relacje były najlepsze i jak gdyby tego wiekuistego najbardziej ukochać. I szofar ogłasza zakończenie postu, zakończenie Jom Kippur.
1: A szofar brzmi, drodzy Państwo, mniej więcej tak. No ładnie gra na tym rogu.
2: Ale to trzeba umieć. To nie jest takie proste, bo to jest tak, jak to trzeba się po prostu nauczyć. Są wskazówki w ogóle z tym związane. Nie wszyscy potrafią. Ale najważniejsze to jest i grać, ale również podczas święta najważniejsze jest słuchać tego szofaru, bo ten dźwięk jak gdyby nas przybliża do wiekuistego, pogłębia nasze relacje. To jest szalenie ważna sprawa, proszę Państwa.
1: I właśnie też ten instrument będzie wykorzystywany na tym instrumencie kilka rodzajów podobno nawet.
2: Tak, ale to będzie zupełnie inna historia. Państwo przybędziecie, to zobaczycie, że to, co redaktor Państwu pokazywał tam...
1: To tylko próbka. To jest próbka.
2: A pani Nata, ona tam jeszcze coś zrobiła technicznego i nie chciała się z nami podzielić, jak to jest. Niemniej, tak jak Państwo słyszeliście te fragmenty w poprzednim wejściu, to było to zupełnie coś innego, jakieś melodie się pojawiało. To są te wyjścia bardzo daleko poza normalne, tradycyjne możliwości szofaru.
1: Pięknie, serdecznie dziękuję panu w takim razie za wizytę i zachęcenie nas do tego, żebyśmy się
2: pojawili.
1: Dziękuję
2: za zaproszenie i czekam na Państwa w synagodze 6 września o godzinie 18.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Wniosek o areszt dla kierowcy, który wjechał w ekipę remontową na A1. Ponad 700 niewybuchów w jednym miejscu, znalezisko na Mazowszu. Kontrolerzy wzięli pod lupę zmniejszanie wagi produktów spożywczych. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt za śmiertelny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Zarzuty usłyszał 32-letni kierowca ciężarówki, która wjechała w grupę pracowników drogowych. Czterech zginęło, czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
1: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. W kabinie ciężarówki znaleziono natomiast karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez saperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników, to wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
2: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
0: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Towary na sklepowych półkach pod lupą u Okiku. Powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów.
3: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
0: Tłumaczyła Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Instytut Ordo Iuris zawiadomił warszawską prokuraturę w sprawie planowanych na 12 i 13 września targów surrogacyjnych w Warszawie. Organizuje ukraińska firma Biotex.com. Jak twierdzi instytut, firma za pośrednictwem polskojęzycznych stron internetowych i mediów społecznościowych szuka klientów i oferuje kompleksową organizację macierzyństwa zastępczego. W grę ma wchodzić m.in. wybór matki zastępczej, organizacja procedur medycznych, a następnie przekazanie dziecka osobom, które je zamówiły, z pominięciem procedury adopcyjnej. Według Ordo Iuris takie działania mogą oznaczać nielegalne pośrednictwo w adopcji, przygotowanie do handlu ludźmi, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
4: Trzy minuty po godzinie 10 na termometrach około 17 stopni, gdzieniegdzie może i 18 się przytrafić, a maksymalnie dziś po południu 23 stopnie. Troszkę chmur przybędzie, ale spokojnie, słońce sobie później z nimi poradzi i tylko delikatnie będą przesuwać się na niebie. Jutro cieplej, 25 stopni, przelotne opady deszczu na jutro niestety synoptycy nam przewidzieli. Za to sobota i niedziela, można powiedzieć, temperatura idealna, około 22-21 stopni i spora ilość słońca. Po 10 Maciej Staniak, wciąż zapraszam serdecznie. I gramy dla Was dobrą muzykę.

0: 15 minut po godzinie 10. To był Antek Smikiewicz, pięknie nam tutaj o mostach pośpiewał. On o mostach, a my teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy o wrocławskich wieżowcach. Tak, tak. Dzisiaj jest w ogóle, nie uwierzycie, drodzy Państwo, ale jest Dzień Wieżowca i będziemy rozmawiali z Barbarą Szczepańską. Zaglądamy do Muzeum Architektury i tutaj ciekawostka taka, bo we Wrocławiu 100 lat temu powstał pierwszy wieżowiec. Ja teraz nie zdradzę, który to był, ale pewnie w audycji to padnie. Natomiast w tej chwili najwyższy wieżowiec na świecie to oczywiście Burj Khalifa, 828 metrów. To zaczynaliśmy troszeczkę skromniej mimo wszystko. Zapraszam do wysłuchania audycji, którą poprowadzi Judyta Exner.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner znajdujemy się w Muzeum Architektury, a ze mną Barbara Szczepańska, która tutaj pracuje, zajmuje się architekturą współczesną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I obchodzimy dzisiaj Dzień Wieżowców. Z tej okazji porozmawiamy o wrocławskich wieżowcach, a rozpoczniemy od...
2: Rozpoczniemy w zasadzie od dwudziestolecia międzywojennego, bo można powiedzieć, że ta historia wrocławskich wieżowców rozpoczyna się jeszcze zanim Wrocław stał się Wrocławiem, a jeszcze był Breslau. No bo już właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, w latach dwudziestych, we Wrocławiu pojawia się, no wydaje mi się, że pierwszy wieżowiec, czyli budynek Poczty Głównej przy ulicy Kraśnickiego, czyli po sąsiedzku z Muzeum Architektury. Ten taki ceglany budynek, zapewne wielu słuchaczy go kojarzy. No i też w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego, w okresie modernizmu, mamy do czynienia też z takimi pojawiającymi się koncepcjami tych wrocławskich architektów modernistycznych. Właśnie na to, w jaki sposób właśnie rozmieścić wieżowce, niekiedy bardzo monumentalne, właśnie w tej panoramie miasta, żeby stworzyć z nich takie dominanty, czyli takie elementy charakterystyczne, ogniskujące poszczególne jakby fragmenty miasta. No jeśli chodzi o te koncepcje, to wydaje mi się, że jedną z takich najbardziej znanych i takich najsilniej jakby rozpalających w ogóle wyobraźnię mieszkańców Wrocławia jest koncepcja Maxa Berga dotycząca właśnie budowy takiego monumentalnego wieżowca tuż przy wrocławskim ratuszu, właśnie na płycie rynku. No i potem po 1945 roku Breslau staje się Wrocławiem, no i mamy, można powiedzieć, nowy rozdział dotyczący tej historii wrocławskich wieżowców i wydaje mi się, że tym takim pierwszym już wrocławskim powojennym wieżowcem jest Trzonolinowiec projektu architekta Jacka Burzyńskiego i konstruktora Andrzeja Skorupy. On powstał w latach 60. Projekt jest mniej więcej z połowy lat 60., natomiast budowa została ukończona pod koniec tej dekady. No i Trzonolinowiec jest, chociaż współcześnie wcale się taki nie wydaje, jak się na niego patrzy, takim, można powiedzieć, okiem nieuzbrojonym w wiedzę, ale w momencie, w którym powstawał, rzeczywiście był to no, niesamowicie jakby awangardowy budynek o takiej prototypowej konstrukcji, która polegała na tym, że mamy jakby w centrum tego budynku, mamy właśnie ten trzon, tam znajduje się komunikacja, czyli klatka schodowa plus winda. No i na tym trzonie były zamocowane liny i budując Trzonolinowiec, jakby opuszczano z góry na dół poszczególne jakby stropy tworzące konkretne kondygnacje tego budynku. Jak już je wszystkie opuszczono właśnie z góry na dół, no to wtedy u dołu jakby mocowano linami całą konstrukcję do tego trzonu. No i w ten sposób właśnie na tym właśnie polegała cała konstrukcja Trzonolinowca. No i dzięki temu trzonowi, dzięki tej takiej lekkiej konstrukcji, on w zasadzie wydawał się tak trochę, można powiedzieć, prawie że unosić w powietrzu, trochę lewitować, trochę zaprzeczać w ogóle prawom grawitacji, co miejmy na uwadze jakby kontekst Wrocławia lat 60., czyli miasta, które w tamtym czasie w dalszym ciągu jakby podnosiło się z tych zniszczeń wojennych, w dalszym ciągu, no można powiedzieć, że trwała odbudowa, były niezagospodarowane pustki w samym sercu miasta i powstaje właśnie budynek o takiej niesamowitej konstrukcji. On Szanolinowcem w tym takim sensie konstrukcyjnym przestał być już chyba w latach 70., kiedy jakby całą tę konstrukcję po prostu musiano wzmocnić i pod kątem konstrukcyjnym stał się wtedy po prostu, no można powiedzieć, że zwykłym takim wieżowcem mieszkalnym, no ale mimo wszystko rzeczywiście był to budynek pionierski i w dalszym ciągu jest w nim coś, co może zabrzmi to dziwnie i może wielu słuchaczy mnie nie zrozumie, ale jest w Szanolinowcu coś takiego, co jakby budzi zachwyt, jeśli mamy na uwadze właśnie sam kontekst miejsca i kontekst czasu, w którym Szanolinowiec powstawał. No a jak spojrzymy na ten taki, powiedzmy, szerszy kontekst urbanistyczny tej części Wrocławia, no to możemy zauważyć, że powiedzmy na drugim końcu osi wyznaczonej przez ulicę Kościuszki znajduje się wieżowiec Lotos przy Placu Legionów, który powstał troszeczkę później niż Szanolinowiec, bo w latach 70. No i wieżowiec Lotos był ostatnim etapem w ogóle budowy tego całego założenia, jakim było osiedle Plac PKWN przy dzisiejszym Placu Legionów, ulicy Piłsudskiego i ulicy Grabiszyńskiej. No i rzeczywiście jest to ta taka dominanta wysokościowa tego fragmentu miasta, taki budynek, który rzeczywiście się wyróżnia, jest widoczny z jakiejś tam odległości, no można powiedzieć, że trochę jest takim azymutem, na który można się kierować, próbując się w jakiś tam sposób odnaleźć w mieście. No i to jest budynek 15-piętrowy, jeśli dobrze pamiętam, z czego te pierwsze dwie kondygnacje, czyli parter i pierwsze piętro, są zajęte przez lokale usługowe. Natomiast sam budynek, tą swoją nazwę, czyli Lotos, otrzymał od tego, że znajdowała się tam po prostu kawiarnia pod tą nazwą. No a jakby sam budynek też uzyskał taki przydomek właśnie hotelu dla samotnych, czy tam domu singla, a to z tego względu, że jest tam całkiem sporo mieszkań, tam jest prawie ponad 100 mieszkań, nie wiem, czy nie prawie 200, ale wszystkie te mieszkania są o dosyć małych metrażach. To jest takie ówczesne M1 i M2, więc to są dość malutkie mieszkania. Ponoć to takie pierwotne założenie projektowe było takie, że właśnie w ten sposób miał wyglądać jakby układ przestrzenny tego budynku, żeby w razie takiej potrzeby można było go zaadaptować na hotel, jakby nadać mu po prostu nową funkcję hotelową, już nie mieszkalną, więc można powiedzieć, że ten wieżowiec Lotosu i Szanolinowiec, one trochę jakby wchodzą ze sobą w jakiś taki dialog przestrzenny, chociaż patrząc tak z perspektywy przechodnia, nie do końca jest to widoczne, ale jeśli spojrzymy tak właśnie z perspektywy lotu ptaka, albo będziemy patrzeć po prostu na zdjęcia satelitarne miasta, albo na mapy, no to możemy zauważyć, że rzeczywiście jest ta oś ulicy Kościuszki, która jest wyznaczona z jednej strony właśnie przez Lotos, a z drugiej strony przez Szanolinowiec.

0: No i też w latach 70. zostaje ukończony zespół chyba współcześnie takich najsłynniejszych wieżowców w ogóle w całym Wrocławiu, czyli osiedle przy Placu Grunwaldzkim Manhattan projektu Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. No, współcześnie przez wielu mieszkańców nazywane też sedesowcami. Ja osobiście nie przepadam za tą nazwą, więc jej nie używam, ale oczywiście rozumiem jakby potrzebę nadawania takich własnych przydomków. No i to też trochę pokazuje to, w jaki sposób jakby to założenie trochę zadomowiło się w tym takim, powiedzmy, w takiej codziennej świadomości wrocławian i zostało w jakiś tam sposób oswojone. No i sama budowa tego całego zespołu, czyli i tych wieżowców mieszkalnych, i tej takiej wyniesionej ponad poziom gruntu esplanady z tymi obiektami usługowymi trwał około dekady, bo zaczął się, jakby samo projektowanie zaczęło się jeszcze w latach 60., natomiast całość została ukończona w latach 70., no a samo miejsce, w którym Manhattan powstał, no, czyli Plac Grunwaldzki, no, w zasadzie od początku tego okresu powojennego był takim bardzo wdzięcznym tematem dla architektów i urbanistów, ze względu na to, że pod koniec wojny, no, w zasadzie ten obszar został praktycznie zrównany z ziemią. Więc trochę jakby projektując dla Placu Grunwaldzkiego, można było odrobinę puścić wodze fantazji. No i też jest to miejsce w pewnym sensie reprezentacyjne. Mamy bliskość mostu grunwaldzkiego, mamy tę oś wyznaczoną przez most grunwaldzki, no i też bliskość rzeki, więc jakby budując coś właśnie w tej lokalizacji, no można stworzyć też taki bardzo charakterystyczny i taki mocny element tej panoramy miasta tego, i tego nabrzeża Odry. I to rzeczywiście Jadwidze Grabowskiej-Hawrylak się udało, no bo w zasadzie chyba współcześnie trochę trudno sobie wyobrazić panoramę tego fragmentu miasta właśnie bez Manhattanu. Tak. No i to i rzeczywiście cały ten zespół do tej pory jakby prezentuje się bardzo korzystnie. On jest niesamowicie malowniczy. Też przez to, w jaki sposób w ogóle te budynki zostały jakby rozrzeźbione. No bo też ta wyjątkowość w ogóle Manhattanu zasadza się na tym, że właśnie dla tych budynków opracowano takie zindywidualizowane elementy prefabrykowane, te takie wyoblone balustrady balkonowe.
1: Czyli cała ta fasada. Tak.
0: I te obudowy na okna, takie powiedzmy przypominające owal, więc one też w momencie, w którym na przykład pada na nie słońce z którejś strony, robią niesamowite takie efekty światłocieniowe. No i po rewitalizacji, jak w odpowiedni sposób jakby pada słońce, to w zasadzie ten Manhattan trochę wydaje się świecić. On jakby odbija się jakimś takim niesamowitym blaskiem. No i chyba jest też takim elementem Wrocławia, który jest bardzo lubiany i przez samych mieszkańców, i chyba też przez osoby, które przyjeżdżają do Wrocławia, które jakby bardzo chętnie go fotografują, no bo jest to po prostu jakby bardzo też fotogeniczne miejsce na mapie Wrocławia. No i też to był bardzo istotny, jakby projekt, bardzo istotna realizacja dla samej Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, która właśnie za ten projekt osiedla przy Placu Grunwaldzkim w 1974 roku została nagrodzona, czy otrzymała nagrodę honorową Stowarzyszenia Architektów Polskich. No i była wówczas pierwszą kobietą w historii, która tę nagrodę otrzymała, więc można powiedzieć, że trochę ten Manhattan stał się jakby sławny na całą Polskę i też z jednej strony właśnie pozwolił Jadwidze Grabowskiej-Hawrylak zdobyć pewną renomę i uznanie w środowisku, no ale też sprawił, że trochę te oczy z innych części Polski właśnie zwróciły się właśnie w kierunku Wrocławia. A trochę później też powstał wieżowiec już niemieszkalny, ale wieżowiec biurowy, który może część Wrocławian pamięta, który już nie istnieje, czyli Poltegor. przy ulicy Powstańców Śląskich, tam w rejonie ulicy Gwiaździstej, który powstał, z tego co pamiętam, budowa została ukończona w latach 80., no ale już w pierwszej dekadzie XXI wieku Poltegor został zburzony. Cała działka została jakby wykupiona, no i właśnie na miejscu Poltegoru wzniesiono Sky Tower, czyli no współcześnie najwyższy wieżowiec Wrocławia. Przez jakiś czas był to w ogóle najwyższy budynek w całej Polsce. Natomiast no dzisiaj już jest to chyba drugi taki najwyższy wieżowiec. Z tego co pamiętam, Sky Tower ma około 50 pięter i teraz jak sobie porównamy z Poltegorem, który miał chyba 24,
1: to jest
0: w ogóle niesamowita skala. No i też współcześnie trochę Sky Towerowi wyrasta konkurencja w postaci no właśnie budującej się, ale chyba już mającej się na ukończeniu wieży Quorum Tower przy ulicy Sikorskiego, no, która jest mniejsza, ma być docelowo niższa od Sky Towera, ma być około tam 150 metrów, no ale i tak jest to niesamowity kolos. Niedawno byłam w szoku, jak właśnie jechałam do Wrocławia samochodem i nie wiem, chyba ponad kilkunastu kilometrów byłam w stanie jakby przy dobrej widoczności zobaczyć właśnie nie tylko Sky Tower, ale zobaczyć też właśnie tą wieżę Quorum przy Sikorskiego. No ale właśnie te współczesne wieżowce Wrocławia też pokazują, jak w ogóle zmieniła się skala tego co my w ogóle nazywamy wieżowcem. Że kiedyś budynek, który miał 20 parę pięter, wydawał się być jakimś niesamowitym kolosem, natomiast w porównaniu z tymi współcześnie powstającymi wieżowcami, no to w zasadzie no można powiedzieć, są to maleństwa.
1: Czy taka będzie też przyszłość Wrocławia? Będzie coraz więcej takich budynków?
0: Z tego co wiem, to są takie, można powiedzieć, są takie refleksje albo są takie plany, żeby rzeczywiście jakby budować więcej wieżowców. No z pewnego punktu widzenia rzeczywiście jest to racjonalne i o tym też mówił Le Corbusier.
1: Żeby miasto tak się nie rozlewało.
0: Tak, żeby miasto się nie rozlewało, tylko żeby właśnie skomasować na mniejszej powierzchni, ale żeby miasto po prostu
1: piął się w górę.
0: Tak, żeby rosło w górę. I osobiście nie mam nic przeciwko temu, tylko żeby po prostu były to budynki o pewnych takich walorach, z jednej strony architektoniczno-estetycznych, ale także pewnych walorach przestrzennych, żeby one dopełniały miasto, a nie dominowały nad miastem.
1: I myślę, że oglądając miasto z takiej wysokości też można się chyba zachwycić, prawda?
0: Oj, można się zachwycić. Parę lat temu byłam po raz pierwszy na tej takiej platformie widokowej właśnie w Sky Towerze i rzeczywiście jakby możliwość w ogóle obserwowania miasta z takiej perspektywy, która na co dzień jest kompletnie niedostępna, rzeczywiście jest to zachwycające i można jakby na nowo zachwycić się Wrocławiem wtedy.
1: Do tego zachęcamy nie tylko dzisiaj, bo przypominam, że mamy Dzień Wieżowców, ale każdego dnia. Ze mną rozmawiała Barbara Szczepańska, jesteśmy w Muzeum Architektury. Bardzo dziękuję za tą opowieść.
0: Ja również dziękuję.
2: Tu Radio Rodzina.

Wilki wyjął, tak cichutko, nie zabije nocy, 12 minut do godziny 11, a może by do kina sobie skoczyć na coś i to za darmo, bo za chwilkę będę chciał Państwu rozdać podwójne zaproszenie do multikina. Tam między innymi czeka na Was Spider-Man nowiutki, Nie patrz w dół dwójka, Psi Patrol i Dinozaury, coś dla dzieciaków. Wciąż można zobaczyć i wciąż nie widziałem Odysei, też by się trzeba było wybrać. Minionki i Straszydła, czy chociażby Terminator dwójka, który bodajże po 30 latach wraca na wielkie ekrany, ale to jeden z takich idealnych filmów ostatnio. Obejrzałem sobie właśnie Terminatora 2, bo moja żona nigdy nie widziała i stwierdziła, dobry film. Tak, to już jest wystarczająca chyba recenzja, jak żona mówi o Terminatorze 2, że to dobry film, prawda? Podwójne zaproszenie do Multikina do wygrania w konkursie 10 sekund po godzinie 11, ale zgłaszać się można teraz dzwoniąc pod numer 71 322 20 22.

0: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Jaki jest stan finansów państwa? Rosja znów zaatakowała, tym razem głównym celem Odessa. Episkopat nie odpuszcza, będzie zabiegać o właściwe miejsce religii w szkole. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Dziś o 11.15 premier w Sejmie ma wygłosić informację o stanie budżetu państwa. To na wniosek opozycji. Politycy PiSu ostrzegają także przed rosnącym deficytem oraz zadłużeniem państwa. Jarosław Wieczorek, poseł partii, alarmuje, że Polska przekroczy próg sanacyjny, określoną prawem granicę relacji długu publicznego do PKB.
2: O tym nie chce dzisiaj nawet wspominać koalicja 13 grudnia, ale prowadzi Polaków do tego progu ostrożnościowego i przekroczenia tego progu. To będzie oznaczało konieczność sanacyjną, to będzie oznaczało brak podwyżek dla budżetówki, ograniczenia w waloryzacji rent i emerytur, zakaz pożyczania i zadłużania się państwa. To generalnie może doprowadzić do zapaści gospodarczej Polski i o tym już trzeba mówić.
1: W przyszłym roku według prognoz deficyt budżetu państwa ma wynieść rekordowe 282 miliardy złotych. Rosyjski atak na Odessę na południu Ukrainy. Uszkodzone zostały mieszkania 21-piętrowego bloku. Co najmniej 17 osób, w tym troje dzieci, zostało rannych. Uszkodzone zostały też samochody. Siły powietrzne Ukrainy informują, że strąciły 135 ze 163 dronów, którymi zaatakowała tej nocy Rosja.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Chrześcijańska nadzieja daje siłę do wytrwałego działania i upominania się o prawdę, napisał biskup Wojciech Osiał w słowie z okazji rozpoczętego nowego roku szkolnego. Hierarcha zapowiedział dalsze działania na rzecz obecności religii w szkołach oraz poszanowania praw rodziców, uczniów i nauczycieli religii. O czym więcej, Joanna Wyleżał.
4: Biskup Osiał, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, zapewnił nauczycieli religii o solidarności Kościoła i zapowiedział dalsze działania w obronie ich praw. Ocenił, że decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące lekcji religii są krzywdzące, a ich skutki odczuwają nauczyciele, ich rodziny, uczniowie i rodzice. Nie zgadzamy się na marginalizowanie lekcji religii, ani na traktowanie jej nauczycieli jak grupy, z której prawami i doświadczeniami nie trzeba się liczyć, zaznaczył biskup Osiał. Hierarcha opowiedział się także za rzeczywistym wyborem między religią a etyką, tak żeby każdy uczeń uczestniczył w jednym z tych przedmiotów. Podkreślił, że Kościół będzie zabiegał o właściwe miejsce religii w szkole oraz o poszanowanie praw rodziców i uczniów.
1: Biskup Osiał zachęcił również do udziału w 16. tygodniu wychowania, który odbędzie się od 13 do 19 września pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. To jednak nie koniec. Będą kolejne nabory, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
1: W ramach programu turyści dostają 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba zarezerwować co najmniej dwie noce z rzędu.
6: Reklama.
7: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Reklama. Czas na prognozę pogody, 6 minut po godzinie 11. Dziś trzeci dzień września i czwartek. Za oknami już cieplutko, 21 stopni, idealna temperatura. Na niebie prawie brak chmur, ale to niestety może się z godziny na godzinę troszeczkę pozmieniać, bo tutaj synoptycy większe zachmurzenia również na dziś niestety przewidzieli. Maksymalnie 23 stopni, jutro nawet 27. Oho, temperatura nam podskoczyła, ale jutro mniej słońca i przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć. Niewielkie zmiany również na weekend. Sobota może być delikatnie z przelotnymi opadami deszczu, a niedziela już raczej słoneczna, 20-21 stopni. Takie temperatury przewidują na weekend synoptycy.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: O, uno, dos, tres, cuatro.

Jill Scott Heron dla nas grał i śpiewał. Teraz troszeczkę chcę ponarzekać na panie, drogie panie, ale tylko troszkę, bez przesady. No, przecież wiadomo, że was kochamy, ale zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Jak facet, nie wiem, lubi grać w tenisa, albo wspinać się w góry, albo chodzi na paintball, albo nie wiem, zrobi sobie pozwolenie na broń, albo jeździ na gokartach, albo zbiera małe modele statków z Gwiezdnych Wojen. To co można usłyszeć od kobiety, prawda? Jeżeli coś takiego robi. Ach, mężczyźni to takie duże dzieci, tylko by się bawili i bawili. To nieprawda, po prostu mamy swoje pasje, które pomagają nam się zrelaksować, odpocząć, gdzie głowa po prostu przestaje funkcjonować i myśleć cały czas i denerwować się o wszystkim. Więc bardzo proszę, bo to takie nie wy, duże dzieci. Nie, po prostu mamy pasje, które nam się podobają. I wiecie, co jest najfajniejsze dla nas, przynajmniej facetów w takim wypadku? Kiedybyśmy mogli liczyć na wasze zrozumienie, ba, nawet czasami chcielibyśmy, żebyście zobaczyły, jak to jest lubić to, co my lubimy i może się z nami troszkę pobawić jako duże dziewczynki. Julia!

To Karaś Rogucki, kilka westchnień, 27 minut po 11, a ja dalej mam dwa bilety, które chciałbym, żeby znalazły nowego właściciela do Multikina we Wrocławiu. Proszę bardzo, telefonik 71 322 20 22. Bilety czekają, konkurs nazywa się 10 sekund.

Me gusta. No właśnie, o tym radiu. Me gusta tu, me gusta coś. Ładnie mi się to śpiewa. 38 minut po godzinie 11. Drogie panie, jest, okazało się, skuteczny sposób na to, żeby chętnie i długo towarzyszyli wam mężczyźni w centrach handlowych. Po prostu byli tam. Z uśmiechem, można powiedzieć, nawet na twarzy. Nie wierzycie? Oczywiście, że jest taka możliwość. W Chinach wpadli na pomysł genialny, jak sprawić, żeby mężczyzna nie oszalał w centrum handlowym, będąc tam razem ze swoją kobietą. Otóż tam stworzyli takie nowoczesne, nazwijmy to, przechowalnie mężów. Polega to na tym, że wy idziecie i macie święty spokój, on wam nie mówi cały czas, chodź już, chodź, zostaw, masz taką bluzkę, po co ci te buty, masz tyle butów, że ja mam 3 parę, masz 33 i tak wszystkich nie nosisz. Żeby tak nie miauczał, to wy schodzicie normalnie na zakupy, a jego wkładacie do takiej szklanego pojemniczka, gdzie on tam ma PlayStation albo telewizor i albo sobie ogląda swój ulubiony meczyk, czy też program telewizyjny o zwierzętach, albo odpala sobie jedną z całej masy gier i siedzi sobie tam i naprawdę jego będzie ciężko stamtąd wyciągnąć. Teraz tak sobie pomyślałem i chyba będzie miał ochotę dłużej tam siedzieć, więc następnym razem na pewno jak tylko powiedzie idę do centrum handlowego, to on powie ja też, ja też, ja też.

Można do nas wysłać SMS-y jak najbardziej z intencjami, szczególnie które się zbliżają. Zachęcam, zapraszam. 7148. Pod ten numer wysyłamy, a zaczynamy SMS od słowa intencje. Oczywiście jak już się rozpoczną, to wtedy można śmiało do nas dzwonić pod stały numer 71 322 20 22. A dla nas teraz Amy McDonald.

0: I pierwszy słuchacz, witamy serdecznie i słuchamy intencji.
1: Cześć Boże, ja bardzo proszę o modlitwę za wszystkich chorych, wszystkich, którzy kochają Radio Rodzina, by się modlili i za tych, którzy się chorymi opiekują. I bardzo proszę jeszcze o modlitwę za wszystkie dzieci rozpoczynające rok szkolny, i te starsze, i te młodsze, i te, co na studia niedługo pójdą, aby Matka Boska ich prowadziła, aby mieli zawsze chęć do nauki, bo jak będą mieć chęć do nauki, to później do pracy. I za wszystkich. I wam życzę miłego dnia, bo dziś słoneczko świeci, to chyba i we Wrocławiu też, u nas niedaleko do Wrocławia. Także szczęść wam Boże wszystkim. Pozdrawiam całą Radio Rodzinę i was, kochani, wszystkich pracowników, którzy pracujecie, i wasze rodziny. Niech wam Matka Boska błogosławi. Szczęść Boże. I
0: również cieplutko i serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za ciepłe słowa.

I pierwsze SMS-y w czwartą rocznicę poświęcenia kościoła w parafii świętego Alberta Wielkiego. Za posługujących, którzy byli i są obecni, za wszystkich parafian żyjących i zmarłych. O wszystkie łaski potrzebne dla parafii modli się parafianka.

Zbliża się godzina 12, kończymy więc powolutku intencje i zapraszamy serdecznie Państwa na modlitwę Anioł Pański.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy Kobiet. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium w pobliżu siedzib dwóch firm zbrojeniowych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem motywu politycznego. Jak poinformował dziennik Süddeutsche Zeitung, ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające. Według gazety policja zatrzymała dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii. To już kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Do pożarów w zakładach produkujących dla wojska doszło też niedawno w Polsce, w Skarżysku Kamiennej, w zakładzie produkującym części do dronów i w Lublinie. Dlatego, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, sztab generalny i Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do wzmocnienia ochrony najważniejszych prywatnych firm o strategicznym znaczeniu.
1: Poleciłem szefowi sztabu generalnemu, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowaniu również planu na zwiększenie aktywności, jeżeli takie wnioski ze strony policji będą do wojska, będziemy na to gotowi.
0: Premier przypomniał, że prywatne firmy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa mają obowiązek przedstawić własne plany ochrony.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zyskać możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w zarządzanych przez siebie budynkach. Sejm dołączył wczoraj poprawkę w tej sprawie do rządowego projektu ustawy. Początkowo projekt zakładał tylko stworzenie rejestru lokali przeznaczonych na krótki najem. Jednak pod naciskiem m.in. mniejszych koalicjantów do projektu dołączono nowy zapis.
3: Ja się bardzo cieszę, że ostatecznie przede wszystkim pan premier Donald Tusk posłuchał mojego głosu, czy pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bo to my od pół roku mówimy o tym, że nie jesteśmy przeciwko najmu krótkoterminowego, a jesteśmy za tym, żeby uwzględniony był tutaj zarówno interes osób, które chcą, rodzin, które po prostu wynajmują w taki sposób mieszkania z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby także był interes osób, które mieszkają po sąsiedzku.
4: Bardzo się cieszę, że pomimo początkowego oporu i rezerwy ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki udało nam się ich przekonać do tych zmian.
0: Mówili Kamil Wnuk z Polski 2050 i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy Kobiet. Wczoraj w Brnie do najlepszej czwórki turnieju awansowały Serbia i Włochy. Polki o półfinał powalczą dziś w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
5: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
0: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Dzisiejszy mecz z Holandią o 15:00. W półfinale na zwycięzcę czeka już uchodząca za faworyta turnieju Italia. 3 godziny później w drugim ćwierćfinale Turczynki zagrają z Niemkami.
2: Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Resort dyplomacji wezwał na dywanik ambasadora Rosji. Watykan apeluje o zakończenie prób jądrowych. Nocna akcja w Tatrach. Turysta utknął na ponad 2000 metrów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
2: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
1: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego sojuszu. Dziś 46. rocznica podpisania porozumienia Jastrzębskiego. Jest to jedna z czterech kluczowych umów społecznych podpisanych między Komisją Rządową a Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Dała ona m.in. wolne weekendy w pracy i zniosła system czterobrygadowy, ale dziś z tych porozumień niewiele zostało, mówi Grzegorz Stawski, sygnatariusz tych ustaleń sprzed lat.
3: Dzisiaj na przykład w spółce energetycznej związanej z Tauronem, która była kiedyś spółką energetyczną Jastrzębskiej Spółki, wprowadza się jeszcze gorszy system. Tam się wprowadza system tak zwanej pięciobrygadówki. Mało tego, w taki sposób szczególny konstruuje się umowy o pracę, że kiedyś pracownik był przypisany do konkretnego zakładu, a dzisiaj formułuje się to w taki sposób, że jak będzie pracownik niepokorny, związkowiec niepokorny, to zakładów, które wchodzą w skład tej sieci Taurona, byłych firm związanych z Jastrzębską Spółką Węglową, można z dnia na dzień pracownika przenieść w dowolne miejsce. Mało tego, ten pracownik nie będzie miał tam żadnego dojazdu.
1: Porozumienie jastrzębskie pieczętowało wcześniejsze ustalenia z Gdańska i Szczecina. Masowe strajki śląskich górników 46 lat temu ostatecznie zmusiły komunistyczne władze do kapitulacji i otworzyły drogę do legalizacji NSZZ Solidarność. Stolica Apostolska ponowiła apel o wejście w życie traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych oraz o dalsze działania na rzecz rozbrojenia. Ksiądz prałat Robert Murphy, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ, przypomniał, że skutki prób nuklearnych do dziś odczuwają mieszkańcy, szczególnie rdzenna ludność terenów, na których przeprowadzano eksplozje. O szczegółach Joanna Wyleżał.
4: Ksiądz Murphy mówił o fizycznych, psychologicznych, społecznych, a także środowiskowych konsekwencjach prób jądrowych podczas sesji ONZ poświęconej Międzynarodowemu Dniu Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych. Przywołał także słowa papieża Leona XIV, który ostrzega przed rozwojem arsenałów nuklearnych i możliwością użycia broni atomowej. Stolica Apostolska podkreśla, że zakaz prób jądrowych jest ważnym elementem działań na rzecz nierozprzestrzeniania i eliminacji broni nuklearnej. Ksiądz Murphy zaapelował o wybór drogi dialogu i rozbrojenia, która, jak zaznaczył, może zapewnić przyszłość w pokoju i opartą na godności każdego człowieka.
0: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników TOPR, którzy bezpiecznie sprowadzili turystę na dół.
0: Radio Rodzina.

0: Kościele.
1: Przed nami 9. edycja karmelitańskiego balu dla singli. W studiu Radia Rodzina Maciej Romaniszyn, organizator tego wydarzenia. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam.
1: Na początek tak pokrótce, już na pewno naszym słuchaczom jest znane to wydarzenie, ale jak wyglądały te początki tego balu?
2: To już 9. edycja, tak naprawdę zaczęło się x lat temu z przerwą kilkuletnią w organizacji. Pomysł narodził się stąd, że były kiedyś organizowane bale dla duszpasterstw akademickich, na które, zresztą do dzisiaj tak jest, że idzie się w parach, czyli dobiera się, nie każdy musi mieć chłopaka, dziewczynę, dobiera się w pary, przychodzi się w pary, zresztą każda impreza, czy się idzie na wesele, czy się idzie gdzieś na jakąś potańcówkę, zazwyczaj nie idzie się samemu, tylko dobiera się jakieś pary, a tutaj pojawił mi się pomysł w głowie, myślę, że Duch Święty tak zadziałał, że dał jakąś tam inicjatywę, że fajnie byłoby coś zrobić dla singli, dla osób, które szukają, które chcą mieć dobrego męża, dobrą żonę, które też po to na przykład gdzieś tam udzielają się w duszpasterstwach akademickich, żeby założyć tą piękną rodzinę. No i tu się narodził pomysł, żeby tą przestrzeń dać, żeby były same osoby właśnie, które są stanu wolnego, które są z wartościami, które są wierzące, których gdzieś tam nie spotkamy na zwykłej imprezie, gdzie pójdziemy gdzieś tam na miasto, tak zwane, tylko że mamy tą przestrzeń, że przyjdąc na bal dla singli karmelitański, wiemy, że 100% osób, które spotkamy, jest otwartych. Jeżeli trafimy na dogodną osobę, no to Pan Bóg może tak pokierować nasze drogi, że będzie z tego piękne małżeństwo w przyszłości.
1: Czyli trzeba być osobą wierzącą i praktykującą, żeby wziąć udział, czy niekoniecznie?
2: Trzeba być osobą, ja to mówię, z wartościami. No my tego nie sprawdzamy, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ktoś jest katolikiem, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy ktoś jest jeszcze innej wiary. Mamy już 9. edycję, więc ludzie wiedzą, co to jest za bar. Okej, trafiają się osoby, nawet trafiały się osoby, które gdzieś tam były średnio wierzące, no ale myślę, że może to też jest taka droga, że Pan Bóg wie, jak działać, że na przykład może taką osobę ściągnie, pokaże, taka osoba przyjdzie, nie wiem, z zainteresowania i zobaczy, że chrześcijanie, katolicy bawią się świetnie na imprezie, bez alkoholu, że jest modlitwa na początku, na koniec balu, nawet jeżeli ktoś by się nie modlił, no to będzie to widział, będzie widział tego Ducha Bożego w tym działaniu i to myślę, że będzie miało bardzo dobry wpływ na ludzi.
1: Bal odbędzie się 3 października na auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jak wygląda wieczór podczas takiego karmelitańskiego balu? Jakie są atrakcje i niespodzianki?
2: Przeprowadzamy go jak zwykle na przepięknym Ostrowie Tumskim w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Bal wygląda w ten sposób, że przed balem mamy oczywiście najważniejszą część, czyli mszę świętą. Będzie sprawował ojciec Krzysztof Piskorz, proboszcz. I zaczynamy tą Eucharystią. Później przenosimy się na salę balową. O godzinie 19 rozpoczynamy zabawę taneczną. Rozpoczniemy polonezem, ponieważ podczas któregoś balu jedna para właśnie, która już jest prawdopodobnie małżeństwem, poznała się podczas tego poloneza, więc tym polonezem rozpoczynamy, no i później będzie dużo atrakcji. Będą zabawy taneczne, będą tańce synchroniczne, będzie przestrzeń na porozmawianie, na potańczenie, no i tak aż do godziny drugiej się będziemy bawili. Sala jest fajnie podzielona, bo jest część jadalna, przejściowa, tam z zapleczem, z toaletami, z szatnią, no i część taneczna, na której większość czasu właśnie przebywamy i tam cały czas gra muzyka.
1: Wspomniałeś o jednej parze, która się poznała na balu. Podczas tych wszystkich edycji rodziły się takie przyjaźnie, nawet małżeństwa. Znacie takie historie? Trafia do was taki feedback?
2: Tak, co roku mamy feedback. Myślę, że około ponad już 10 małżeństw powstało. W tym roku z ciekawostek, 2 tygodnie temu dokładnie byłem na weselu jako DJ, który grałem. I grałem dla pary, dla Kuby i dla Kasi, która poznała się dokładnie rok temu na moim balu. On był po raz 6, ona była pierwszy raz, no i Duch Święty tak zadziałał, się poznali. Zaczęli się ze sobą umawiać, no i dzisiaj już są szczęśliwym małżeństwem. Kolejne, no na pierwszym balu było najwięcej owoców. Pierwszy bal to były bodajże 4 małżeństwa, z czego 2 moich takich dosyć bliskich przyjaciół, jeden z duszpasterstwa, drugi mój nawet były współlokator. No i jedni i drudzy, jedni mają chyba 2 dzieci, drudzy 3 dzieci i oni się właśnie poznali na tym pierwszym balu. Także każdy bal przynosi owoce. Nie o wszystkich nawet wiem, bo nie każdy się gdzieś tam zgłasza, ale taka jest wizja, decyzja. Tak Duch Święty kieruje, że mam w głowie, że jeżeli chociaż będzie jedno małżeństwo, które powstanie po takim balu, no to mam to wydarzenie robić.
1: Dla wielu uczestników, dla wielu osób poznawanie nowych ludzi może być bardzo stresujące. Jak pomaga pomagacie uczestnikom przełamać te pierwsze lody?
2: Wiadomo, że będą niektóre osoby, które nawet jak tak zwanie podamy na tacy, to będą się wstydziły gdzieś tam zagadać i tak dalej. My dajemy tą przestrzeń, bo nawet jeżeli ktoś ma problem gdzieś tam porozmawiać, zadać jakieś pytania, bo się będzie stresował, bo ktoś tak go zauroczy, no to jest dużo tańców takich wspólnych typu belgijki, tunaki, inne rzeczy, gdzie się też skrzypek, gdzie się wymienia parami, gdzie zamieniamy, gdzie na przykład jest jakiś taniec, powitaniec na początek, gdzie się wita, gdzie się tam pyta o jakiegoś ulubionego aktora, ulubioną potrawę, inne rzeczy, aby przełamać te lody. No ale też jakby myślę, że Duch Święty na tyle działa, że nawet część osób właśnie, jak się dowiaduje, te osoby, które się poznały, to gdzieś tam wymieniają się tym numerem telefonu, bo to jednak jest najłatwiejsze, podać imię, wymienić się numerem telefonu, bo może na samym balu coś nie zaiskrzy, ale może po balu wyjdą na tą przykładową kawkę, będą mieli wtedy więcej jakby przestrzeni, no może być ktoś, kto pozna, nie wiem, 2-3 osoby i będzie próbował na kogo się zdecydować, więc tutaj jakby możliwości jest dużo. Ale te małżeństwa, które ja się dowiadywałem, to zazwyczaj przynajmniej jedna osoba była już gdzieś tam zauroczona od samego początku, no i ona po prostu gdzieś później dążyła do tego i nie odpuszczała, no i dzięki temu mamy te małżeństwa.
1: Obowiązują stroje wieczorowe. Czy to oznacza taki prawdziwy bal w eleganckim stylu?
2: Tak, to nas właśnie wyróżnia od innych zabaw chrześcijańskich, że to jest typowy bal. Czyli tu właśnie są stroje wieczorowe, panowie w koszule, garnitury, panie suknie, sukienki. Jest to niepowtarzalna okazja, no bo gdzie dzisiaj tak naprawdę możemy tak się ubrać? Możemy pójść na przykładowe wesele, gdzie wiadomo, konwencja wesela to nie jest bal. Tam możemy się jakoś ładnie ubrać, ale to jednak nie przychodzimy raczej w dżinsach, w jakichś krótkich spodenkach, tylko to są właśnie porządne stroje wieczorowe, gdzie panie mogą odświętnie założyć na przykład raz w roku na bal jakiś sylwestrowy i właśnie na nasz bal przepiękną suknię balową czy sukienkę. No i to też robi robotę, gdzie tak zwanie widzimy się w takim stroju, no to zupełnie inaczej wyglądamy, czujemy się dużo pewniej tak wyglądając.
1: Czy obowiązuje jakiś przedział wiekowy?
2: Przedział wiekowy obowiązuje od 18 roku życia, chociaż od przynajmniej 2-3 edycji ten przedział, można powiedzieć, troszeczkę się przesunął, czyli mamy bardzo dużo osób w wieku około 30 i ponad 30 lat, ale również 40-50. Mamy sporo gdzieś tam maili, zapytań, czy na przykład jeżeli mam 40 lat, jeżeli mam 50 lat, to czy to jest jeszcze wiek dla mnie, czy nie będzie za dużo młodych? No, muszę powiedzieć, że jak najbardziej to będzie też czas dla takich osób, bo takich osób mamy sporo i mnie to cieszy, bo takie osoby praktycznie nie mają jakichś innych inicjatyw. Przez to wyodrębniła się też inna inicjatywa. Mój znajomy Kuba organizuje. Jest to Bal Wolnych Serc, który zresztą będzie 2 tygodnie później po naszym balu karmelitańskim i tam obowiązuje przedział wiekowy od 18 do 30. My nie mamy tak naprawdę od 30 wzwyż, bo mamy też osoby, studentów i tak dalej. Jest to mniejsza ilość, a my mamy od 18 w górę, można powiedzieć open, więc myślę, że to się fajnie tak podzieliło, że Bal Wolnych Serc jest 18-30, a nasz jest 18 w górę, ale tak naprawdę od 30 wzwyż mamy najwięcej tych osób, więc od razu mówię, jeżeli ktoś będzie słuchał, że jak masz 40-50 lat, to nie martw się, będzie też sporo takich osób, więc przedział wiekowy jest taki, że się naprawdę mogą ludzie w różnym wieku poznawać, spotykać i to też pokazały te małżeństwa, które są gdzieś tam mieszane, których jest nawet czasami większa różnica wieku i Pan Bóg tak działa, że jakby nie ma z tym w ogóle problemu.
1: Jak można zapisać się na bal i czy liczba miejsc jest ograniczona?
2: Tak, liczba miejsc jest ograniczona. Można się zapisać przez formularz, który znajduje się u nas właśnie na Facebooku. Jeżeli wpisze się karmelitański bal dla singli, to wyskoczy. Można też mailowo. Jeżeli ktoś by nie używał Facebooka albo gdzieś nie dotarł do naszego linka, formularza z zapisami, e-mail jest bardzo prosty, karmelitańskibal@gmail.com. Więc tam się zapisujemy przez formularz, koszt to 150 zł i zniżka 120 zł dla studentów do 26 roku życia, więc taka jest cena.
1: I na koniec, dlaczego warto tego 3 października pojawić się w tej auli Papieskiego Wydziału Teologicznego na waszym balu i dać sobie szansę na poznanie kogoś?
2: Warto się pojawić przede wszystkim dlatego, że to jest niepowtarzalna inicjatywa. No my to robimy w tej chwili z działania Ducha Świętego 2 razy w ciągu roku, robimy to w lutym i w październiku. bo nieraz niestety jest tak, że ktoś się nie może załapać na daną edycję, to żeby miał szansę, żeby były dwie edycje znane w ciągu roku. Jest to całonocna zabawa taneczna, gdzie pokazujemy, jak osoby z wartościami mogą się świetnie bawić. Większość osób poszukuje swojego, jest tak mocno nastawionych na przyszłego męża, na przyszłą żonę, żeby znaleźć osobę z wartościami, ale przychodzą też osoby, które są otwarte, ale które jeszcze gdzieś tam może są na takim etapie swojego życia, że nie do końca już by tam za pół roku, za rok czasu zawarły sakramentalny związek małżeński, ale wiedzą, że to, czy tam też są w późniejszym wieku i na przykład chcą super spędzić czas, wiedzą, że to będzie wspaniała noc, gdzie będzie dużo tańców, poznają wspaniałych ludzi z wartościami, czy nawet jakichś przyjaciół do końca życia i tak dalej. No i takich inicjatyw nie ma, brakuje, więc jak najbardziej zapraszamy, żeby to wykorzystać. Ilość miejsc jest ograniczona, więc zapraszamy do zapisywania się.
1: O 9. edycji karmelitańskiego balu dla singli mówił organizator Maciej Romaniszyn. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, z Panem Bogiem.

0: Minister Sikorski o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach, potem Nepal i aktualny bilans ubiegłotygodniowej powodzi. Nagie dzieci na drodze, rodzice byli pijani. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji. Jak mówi Radosław Sikorski, 40% z około 2000 rosyjskich dyplomatów obecnych na terenie Unii Europejskiej to szpiedzy.
1: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
0: Mówi polski wicepremier i apeluje do innych krajów Unii Europejskiej o stanowcze reakcje na falę ataków i aktów sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz czy ograniczanie możliwości przejazdów po Europie przez rosyjskich dyplomatów. Po tym jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku, solidarnie polski MSZ też wezwał rosyjskiego ambasadora, by potępić ten akt państwowego terroryzmu. Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie. Ocenił zarazem, że ukraińskie ostrzeżenia o zagrożeniu dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej to terroryzm państwowy. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Rodziny ofiar, które przystąpiły do ceremonii pogrzebowych bez ciał najbliższych, zmagają się z brakiem miejsc na tradycyjną, rygorystyczną, 13-dniową żałobę. Woda zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych. Nadal kilka tysięcy osób uważa się za zaginione. A tymczasem Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na natychmiastową pomoc dla mieszkańców Nepalu. Pieniądze zebrane dzięki ofiarności darczyńców zostaną przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, środki higieniczne i medyczne oraz zapewnienie schronienia, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
2: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne, dlatego już dziś na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
0: Na miejscu uruchomiono kuchnie, które przez 15 dni zapewniają posiłki 300 poszkodowanym rodzinom. Caritas dostarczyła również leki do punktu medycznego, a w kolejnych tygodniach planuje przekazywanie plandek, mat do spania i koców.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dwoje małych dzieci nago biegało przy drodze krajowej numer 78 na wysokości Zawiercia. Jak się okazało, ich rodzice spali w domu, byli pijani. Usłyszą zarzut narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 5 lat więzienia, informuje Konrad Kluza z zawierciańskiej policji.
4: Dzieci były w wieku 2 i 3 lat, wydostały się przez okno na parterze. Policjanci nie mogli dostać się do mieszkania z uwagi na zamknięte drzwi, nikt nie odpowiadał na wezwania. Niezwłocznie udali się do mieszkania właśnie przez otwarte okno. Dzięki uprzejmości tutaj osób zgłaszających, te dzieci zostały okryte kocami, tak żeby oczywiście nie były nago. Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili 2 rodziców, oczywiście pod działaniem alkoholu. Oraz 3 dziecko roczne.
0: Badanie trzeźwości wykazało, że matka miała 1,8 promila alkoholu, a ojciec 0,4 promila. Dzieci zostały zbadane przez ratowników medycznych. Na szczęście nie wymagały hospitalizacji i trafiły pod opiekę babci. Rodzice zostali zatrzymani.
5: Reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
7: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad 100-letnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: studiu Radia Rodzina pani Małgorzata Lewicka i Marek Lewicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A zaprosiliśmy państwa, szczególnie tutaj pozwolę sobie wyróżnić się panią Małgorzatę, ponieważ od lat 70. kibicuje naszej drużynie Sparta Betard Wrocław. I właśnie porozmawiamy sobie o tej historii kibicki, która się w żużlu, jak sama mówi, zakochała. Jak pani trafiła na żużel?
2: Zakochałam się w tym żużlu od momentu, jak tato mój włączył telewizor i właśnie leciała Liga Żużlowa. Już nie pamiętam nawet, co to było, tylko sama Liga Żużlowa leciała. I sam ten żużel, sam ten właśnie to ściganie, same te emocje takie, tak mnie wciągnęło, że od tamtego momentu, jak to się mówi, koniec.
0: Przepadła pani.
2: Przepadłam.
0: A ile pani miała lat?
2: No nie chcę skłamać, ale mogłam mieć 11.
0: 11 lat i już. Tak. A co panią wtedy tak zafascynowało w tym?
2: Zafascynowało mnie to takie, ta rywalizacja taka, to ściganie takie i takie podejście tych zawodników samych do siebie. Nie było czegoś takiego, że po zakończeniu wyścigu, że się tam, nie, podawali sobie ręce, klepali, to takie było fajne.
0: Jakie nazwiska pani oglądała?
2: Oj, to był tak, no przede wszystkim to był Ivan Majer, w ogóle drużyna nowozelandzka, cała, już nie pamiętam tam to dokładnie, ale cała drużyna nowozelandzka to była, no naprawdę wybitna wtedy. To był 6-krotny mistrz świata, który co roku zdobywał, więc dla mnie to było takie, no jak on tylko siadał na motor, to mimo wszystko jakoś tak, i on był takim super zawodnikiem i super kolegą wśród właśnie żużlowców. Sparta się może poszczycić też, bo przecież wsparcie to jechał Marek Cieślak, jeździł, który potem został trenerem, jeździł Śledź, Darek Śledź.
1: A Darek Śledź.
2: Darek Śledź jeździł, jeździł Dobrucki, jeździł Protasiewicz chyba też.
1: Piotrek był.
2: Piotrek Protasiewicz był, jeździł też właśnie, też jest, a jest trenerem w tej chwili. Właśnie Piotrek Protasiewicz jest trenerem.
1: Tak.
2: Także no mówię, no naprawdę dużo tam się przewinęło. No w tej chwili to przecież w tej chwili to wsparcie z naszych polskich zawodników, no to przede wszystkim jest Janowski, który jest i kapitanem i już jeździ 13 lat.
1: Wychowanek Sparty,
2: więc to też o czymś to świadczy. Kowolik młody, który też zaczyna i też jeździ. Bartek Kowalski jeździ w tej chwili. Też u nas, z polskich oczywiście zawodników.
1: No i mamy wicemistrza świata, no i Brady'ego Kerca.
2: Tak, no ale to...
1: I mistrza świata, Artioma Łagutę.
2: Łagutę, tak, no mamy, przecież
1: mieliśmy
2: jeszcze Lebiediew jeździł,
1: który też Lebiediew
2: jeździł, w Juli jeździ, także było i jest ich dużo.
0: I oby jak najwięcej.
2: Zresztą ta nasza Liga Polska to, prawdę mówiąc, jest najlepsza na świecie.
1: No i chyba najbardziej rozbudowana, bo nie chcę skłamać, ale nie wiem, czy nie jesteśmy jedynym krajem, który ma aż 3 ligi żużlowe.
2: Tak.
0: Wspomniała pani, że oglądała w telewizji, a jak pani poszła na stadion? Ten pierwszy mecz, pamięta pani?
2: Już nie pamiętam dokładnie, jak to było, kto z kim, bo to człowiek wtedy jeszcze w wieku 13 lat poszłam pierwszy raz i to człowiek tak, no nie przywiązywał uwagi, że tak powiem, kto, tylko jak to tam się odbywa. To powiem pani, że no jest troszkę różnicy, bo nie na darmo to się nazywa czarny sport. A dlaczego? Dlatego, że wtedy, w tamtych czasach, naprawdę był czarny żużel. To był czarny żużel. I jak się siedziało dosyć blisko, no to tym czarnym żużlem się dostawało, że tak powiem. Ale to był ten zapach, to był ten, ta adrenalina. Nie, zupełnie jest inaczej na stadionie, a w telewizji.
0: No i ten pierwszy mecz.
2: I ten pierwszy mecz właśnie był taki, że to było takie naprawdę... Co prawda, no to się to teraz w tej chwili jest inaczej i przedtem było inaczej, ale to tamto to było takie właśnie sport, który potrafił wciągnąć. Potrafił naprawdę wciągnąć.
0: To o co chodzi w tym żużlu? Bo wiele osób idzie i się pyta, no jeżdżą te kółka, coś tam notują, jakbyśmy tak takiemu laikowi wytłumaczyli.
1: No to wjeżdża na pas startowy 4 zawodników. Kaski w kolorach czerwony i niebieski to są gospodarze, a żółty i biały to są zawsze goście. Gdy taśma się podnosi, oni startują i po prostu muszą zrobić 4 okrążenia i kto dojedzie pierwszy zdobywa 3 punkty, drugi zdobywa 2 punkty, trzeci ma 1 punkt i czwarty 0 punktów. No i tak właśnie się ścigają do biegów nominowanych, potem są biegi nominowane, wytypowani są zawodnicy już konkretnie przez trenera i kompletują punkty. No i wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej, no
2: tak,
1: wiadomo.
2: Najwięcej punktów. Ale co jeszcze w tym żużlu tak, przynajmniej mnie tak trzyma, jak startują i tak, no kto pierwszy, jest, Jezu, żeby tylko dojechał, nie, minął go tego, no i to jest właśnie to,
1: To jest bardzo właśnie niebezpieczny też sport, bo jest bardzo kontaktowy. No wypadki no to są, że tak powiem, niestety na porządku dziennym w tym sporcie. Zdarzały się też oczywiście wypadki śmiertelne. Przykład młodego Rempały, któremu się kask odpiął w momencie upadku. Uderzył wtedy głową w bandę. No i niestety chłopak w szpitalu zmarł.
2: Tak, no wiadomo, że zresztą powiem tak... Nawet w piłce nożnej też się zdarzały wypadki śmiertelne, że na boisku no, biegał i przewrócił się i koniec. Tak. Więc nie ma chyba sportu, gdzie by się nie obyło bez jakichś kontuzji, bez jakichś upadków, bez jakichś różnych urazów.
0: Żużel tym bardziej jest takim sportem dość mocno narażonym na te kontuzje. A pamięta pani pierwszego zawodnika, któremu zaczęła tak szczególnie kibicować?
2: Zenon Plech, Tomasz Golob, Czakiel. Jurek Szczakiel, znaczy Jerzy
0: Szczakiel. To widzę, że nazwiska z rękawa pani sypie. Który ten mecz Sparty wspomina pani tak najbardziej wyjątkowo?
2: No powiem szczerze, że każdy mecz przeżywam. Sparty, żeby wygrali, żeby to tak, powiem, nie ma jakiegoś takiego konkretnego. Jedynie mogę powiedzieć, że najbardziej to będę wspominała ostatnie Grand Prix we Wrocławiu z ulewą, z burzą, gdzie po prostu myśmy myśleli, że to się już nic nie odbędzie, że nie będzie, ale takie nasze służby tak stanęły na wysokości zadania, że powiem pani szczerze, że do dziś i chyba do końca życia, nawet mówiłam właśnie do syna, będę wspominać w sensie tym bardzo dobrym, że tak szybko potrafili przygotować tor tak. I całe te zawody, że się odbyły.
1: Tak, bo
2: pięknie
1: tam,
2: się odbyły.
1: Bo tam normalnie woda pływał.
2: Ale woda była powyżej kostek.
1: W parku maszyn to
2: chodzili na boso, no. Bo mieli do połowy łydek, przecież motory poszły w górę. I myśmy myśleli, że już będzie koniec, ale nie, no to było naprawdę mistrzostwo świata. I wtedy właśnie też jeszcze...
1: No i przyjemnie było usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego na koniec, bo Bartek Zmarzlik wygrał to.
0: Jest.
2: I on się zachował super, kibice zachowali się super, bo pięknie podziękował nam, jako żeśmy kibice zostali, nie poszli jednak do domu, kibicowali, pięknie się ukłonił, myśmy mu też dziękowali i w ogóle wszystkim zawodnikom, że jednak stanęli, bo był moment, że nie bardzo chcieli stanąć do startu, ale jednak stanęli i super. I to będę wspominać najbardziej.
1: A Bartka Zmarzlika, to się też tak pochwalę, miałem przyjemność poznać, bo przed meczem właśnie ligowym, jak byłem z mamą, to czekałem specjalnie w miejscu, gdzie oni wjeżdżają na stadion i zawsze się muszą tam zatrzymać, żeby tylko wypełnić dokumenty. No to ja wtedy podszedłem do jego busa, poprosiłem Bartka, wyszedł do mnie, pozwolił zrobić zdjęcie, pożyczyłem mu jeszcze tego 7. tytułu, bo fajne spotkanie.

0: Czyli tę ulewę będziecie najbardziej wspominać.
1: Przynajmniej ja. No ja będę... Bo czegoś takiego nie przeżyłam, powiem szczerze, nigdy.
2: Ja dużo... będę jeszcze wspominał dodatkowo, bo pójście na to Grand Prix wiąże się z tym, że zrobiłem mamie prezent na 70. urodziny. Także...
1: To był prezent. To był właśnie prezent, pójście na Grand Prix tu u nas na żużlu.
0: Prezent trafiony idealnie.
1: Tak.
2: Tak, mama powiedziała, że lepszego prezentu nie trzeba.
1: Tak, to był najlepszy prezent.
0: Wspomniała pani, że jak pani oglądała ten żużel, to często dzieci schodziły i mówiły, co ty, mamo, oglądasz? Czyli na początku dziwiły się.
1: Dziwiły się, mówiły tak, co ty tam oglądasz? Ja mówię, no mecz jest, znaczy mówię, popatrz, ścigają się. Row Rybnik, wtedy pamiętam, z Grudziądzem, tam dobra. I odchodziły, nie? Ale nie wiem, czy ta moja reakcja podczas tego ścigania, podczas tego meczu, coś tam im dawało do myślenia, no bo zeszły na dół i tak patrzą, jeden bieg, drugi bieg, trzeci bieg. Ty, mama, fajne. Ja mówię, no widzicie, a mnie się dziwicie, że ja takie coś oglądam. No jak tutaj mówię, nie kibicować albo nie ten, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No faktycznie. I po drugie, to jest taki dosyć szybki sport, że tak powiem, bo to się szybko dzieje. Nawet człowiek, powiem szczerze, tak czeka, no już następny, no już, żeby był następny. I nawet to tak właśnie powoduje, że człowieka to tak cały czas trzyma w takim napięciu.
2: Ja powiem tak, stadion ma miejsca krzesełkowe, ale równie dobrze mogłoby ich nie być, bo tam każdy by ogląda się na stojąco.
1: My na stojąco, znaczy siadamy, jak skończy się bieg, ale jak tylko już podjeżdżają pod linię i pod taśmę, to już wszyscy stają. Ale to wszyscy dosłownie, jakby na baczność, dosłownie stają i tylko tak, lecimy wzrokiem po całym torze.
0: Z perspektywy syna, jak to kibicowanie u mamy wyglądało?
2: Mama bardzo zawsze przeżywała. Jak ja z mamą jestem nieraz na meczu, no to widzę, jak mama się cieszy, jak mama przeżywa. Ale ja to rozumiem, bo ja sam wtedy, no uważaj, no wyprzedź go, no tyle brakowało. No i to są emocje, to są niesamowite emocje, więc to się udziela. Każdy, kto chodzi na mecze żużlowe, to ma to samo.
0: Jak wyglądały te początki tego kibicowania u pani? Mam na myśli, jak ten żużel się zmieniał, bo mówiła pani o tym brudnym żużlu.
1: Tak.
0: Czarnym żużlu, czarnym żużlu.
1: Dlatego on jest tak nazywany właśnie czarny sport.
0: Jak to zmieniało się? Wiadomo, że technologia idzie do przodu, to wszystko idzie do przodu. To jakby mogła pani porównać to kibicowanie, to oglądanie i ten klimat teraz, a ten klimat właśnie z lat 70., 80., 90.
1: Znaczy różnica jest taka, że w tej chwili to jest to wszystko, powiem tak, nawet przyspieszył ten żużel, bo przedtem te taśmy startowe to były no trochę inaczej. Tam było tak podnoszone tylko taką wajchą w zasadzie. Teraz jest to wszystko elektronicznie porobione. Nie było telebimów żadnych, nie można było sobie tam tak śledzić dokładnie. Kaski były jedne, nie były kolorowe. Praktycznie te keblary, co mieli, to one były ze skóry. Ciężkie, takie grube. I praktycznie tylko tyle, że była flaga i to było wiadomo skąd jest i ewentualnie nazwisko z tyłu i tyle. No i motory były zupełnie inne. I samo ściganie było, no może mogą się obrazić ci żużlowcy z lat 70., ale wolniejsze. Teraz jest to wszystko bardzo mocno przyspieszone. Jest zupełnie inne podnoszenie tej taśmy.
2: No technika poszła do przodu.
1: Technika poszła do przodu. Są keblary kolorowe. Te keblary już nie są takie ciężkie, bo to było widać, jak oni normalnie rękę, żeby zgiąć czy coś, to nawet tak za bardzo nie mógł, bo one były ze skóry, takie no ciężkie. W tej chwili to są kolorowe, każdy ma może mieć inny, są nazwiska, są kolorowe te kaski, to jest zupełnie, zupełnie inaczej. No i przyspieszenie też jest inne.
0: A są rzeczy, za którymi pani tęskni?
1: Tak, za jedną rzeczą to będę chyba tęsknić, bo tamte tory, no mówię, były wolniejsze, bo to były tory typowo żużlowe, typowo taki czarny żużel. I za tym tęsknię, bo to taki był, no tak było widać, ten żużel, no właśnie żużel.
0: No i chyba się trochę czarnym wychodziło, jak się tam na początku widziało.
1: Tak, no dlatego dostawało się tym i buzi się miało nawet, że tak powiem, bo miałam taki piasek, taki ten żużlowy, że tak powiem, też buzi, bo nie ten. Ale mówię, no naprawdę to było czarny żużel.
0: A kibice zmienili się na przestrzeni lat?
1: To znaczy zmienili się w sensie takim, że może jest większy spontan w tej chwili. Przedtem owszem, było kibice. kibicowanie, ale takie, no powiem, kulturalne, to znaczy takie spokojniejsze, nie takie emocjonalne jak w tej chwili. No
2: nie było szalików, nie było koszulek.
1: No dlatego mówię, nie było koszulek, nie było szalików, no dużo rzeczy nie było i to zupełnie jest tak jakby dwa światy, nie? Ale mówię, ale wspominam bardzo, bardzo właśnie tamte.
0: Pierwsze spotkania z zawodnikami,
1: o to dopiero...
2: A to chyba jak myśmy razem zaczęli.
1: To jak myśmy razem zaczęli, bo wtedy ani to nie było w tradycji, ani nie dopuszczali do zawodników tak, żeby sobie można było na przykład podejść. Bo w tej chwili, jak myśmy zaczynali chodzić już razem, no to są robione właśnie, wtedy tego nie było, a są takie robione teraz przed zawodami spotkania z zawodnikami, gdzie można sobie podejść, zrobić zdjęcie, wziąć autograf, czy nawet rękę podać. Wtedy tego nie było.
2: Pamiętam, że jednego razu przyszedł właśnie trener młodzieży, pan Wojtek Kończyło. I poznałem po czapeczce Betardu właśnie. Tak chwilę żeśmy sobie porozmawiali, kupił opłatki, zrobiliśmy sobie zdjęcie na pamiątkę. No i bardzo fajne, miłe spotkanie było z trenerem Wojtkiem Kończyło, który kiedyś też jeździł na żużlu.
1: Różnica jest, ale powiem tak, nie zamieniłabym na nic ten żużel, czy tamten z lat 70., 80., nawet 90. i ten, co teraz jest.

0: A tak jeszcze dodam, jak byliśmy w 2023 roku na Grand Prix, na olimpijskim, tylko wysiedliśmy ze stadionu, mama mówi: Anita Włodarczyk. I podeszliśmy do Anity, też uściskaliśmy się z nią, zrobiliśmy zdjęcia, bardzo miła, sympatyczna osoba. I mamy spotkanie z wielokrotną medalistką olimpijską.
1: No i mistrzynią świata i rekordzistką świata. A po drugie, Anita jest w ogóle bardzo wielkim fanem żużla, trzeba powiedzieć, bo ona, będąc jeszcze dzieckiem, właśnie tato ją zaprowadzał na te mecze i ona jest naprawdę wielką fanką żużla. I dla niej żużel to jest drugim sportem po lekkiej atletyce. Jest bardzo taką, bardzo, bardzo miłą osobą Anita, bo jak żeśmy wtedy właśnie wysiedli z samochodu, co ja powiedziałam: o, Anita, ja ją po głosie po prostu poznałam. Jeszcze tylko usłyszałam, mówię: kurczę, no to jest Anita. Rozglądam się, patrzę, tam stoi. No to ja mówię: ja idę. A syn mówi: to ja też. No i tak idziemy i ja tylko podeszłam do Anity i mówię: tak, ja przepraszam, mogę się przywitać? A ona: proszę bardzo. No tak mnie wyściskała, żeśmy się po prostu wyściskały, jakbyśmy się znały nie wiadomo ile już. No naprawdę jest bardzo, bardzo fajną osobą.
2: Takie spotkania pozostają na zawsze.
1: Tak.
2: Czy cała rodzina chodzi, czy tutaj tylko z synem?
1: Znaczy my chodzimy i córka czasami z nami idzie, no bo
0: tata
1: mówię.
0: Tata raz z nami był.
1: A i tata był z nami też, znaczy tak, mąż, nie? Ale powiem, bo ciężko jest dostać bilety. Naprawdę, no u nas akurat ten żużel tu we Wrocławiu jest tak popularny, jest chyba tak mocno zakorzeniony już, że no zresztą to jest tyle lat, to nie ma co się dziwić i to w sumie idzie z pokolenia na pokolenie.
2: Tak, bo właśnie idąc kibicować na żużel widzimy, że takie po prostu
1: małe malutkie dzieciaki
2: idą kibicować i to faktycznie było od zawsze, że całymi rodzinami szło kibicować?
1: Tak, i to właśnie było od zawsze. I powiem tak, czasami człowiek się dziwi, nie, bo my to już dorośli, a tu takie kajtki, ale jak one się pchają do tych żużlowców, jak na przykład jest spotkanie z tymi żużlowcami. Zresztą my chodzimy ostatnio zawsze na rozpoczęcie sezonu i prezentacja drużyny, jak jest. Teraz była zmiana na przykład trenera u nas. To naprawdę jest tej młodzieży dużo, tych dzieci dużo i to się wszystko tak pcha i mało tego, znają tych żużlowców, bo krzyczą po nazwisku, po imieniu. Przegląd wiekowy, że tak powiem, to jest, no nie chcę skłamać, ale może od wieku 5 lat wzwyż do 80 dalej.
0: I jeszcze co wyróżnia żużel od innych dyscyplin, myślę, że też to sport przekazywany z pokolenia na pokolenie. Mówię tu nie tylko w kontekście tam kibicowania, ale patrząc też na zawodników, bo mamy nazwiska dzisiaj zawodników.
1: Woryna, ojciec
0: Rępała
1: jeździ
0: wcześniej.
1: Tak.
0: I jeszcze wielu, wielu innych, którzy jeździli dziadkowie, ojcowie i jeżdżą teraz młodzi.
1: Zresztą Dudek,
0: tak,
1: Patryk,
0: tak.
1: Dudek, a Sławomir Dudek, jego tato. Jego tato w tej chwili już tylko, znaczy wspiera go, pomaga mu i tak dalej, ale też jeździł.
2: A jest takich więcej kibiców właśnie jak pani? Rozpoznajecie się już na stadionie, jak tak tyle lat kibicujecie?
1: To trudno powiedzieć. No bywa tak, że o, a dzień dobry, a dzień dobry, a dzień dobry. I to tak na takiej zasadzie, także spotykamy się co prawda na stadionie, ale już pomału tam zaczyna takie świtać, o już żeśmy się widzieli, o już i tak dalej.
2: Tutaj do studia to państwo zobaczą na zdjęciach na pewno, przyszliście z szalikami, ale również z książką z finałem Mistrzostw Świata z 70 roku. To są pamiątki, które są bezcenne, ale mają ze sobą kawał historii.
1: Tak, naprawdę jest, aż się wierzyć nie chcę, że jeszcze wtedy właśnie już żużel był tak popularny. Wrocław słynie, no jakie motory były. Zresztą proszę zobaczyć, jakie były keblary wtedy, a jakie są teraz.
2: Tak, dołączymy zdjęcia, żeby państwo mogli zobaczyć, za co pani kocha żużel.
1: Za tą adrenalinę, którą dają, za te zwycięstwa, za ten hymn, który często się słyszy, no i za samych zawodników, którzy są zawodnicy, trenerzy. To jest jedna cała rodzina żużlowa. Cała jedna rodzina żużlowa.
0: I zawodnicy też są bardzo otwarci na kibiców.
1: Na kibiców, tak.
0: Są bardzo, bardzo
1: mało tego, po każdym spotkanym meczu, czy to ligowym, czy to było Grand Prix, przed każdym, które się zaczyna, objeżdżają cały na samochodach wśród kibiców, machają do nas. A już jak się skończy mecz ligowy, bo to o meczu ligowym teraz mówię, to podjeżdżają, klepią nas, podają nam dłonie, dziękują za kibicowanie, ale podjeżdżają osobiście sami.
0: Pamiętam 2021 rok, finał o Mistrzostwo Polski. Sparta jechała wtedy właśnie z motorem Lublin. Ja wtedy byłem jako pracownik ochrony, ale oczywiście gdzieś tam też z racji miłości do tego sportu, to tak za plecy lukałem, patrzyłem, przeżywałem też ten sport. I co mi się bardzo podobało w zachowaniu właśnie zawodników, bo zwyciężyliśmy, zdobyliśmy upragnione złoto i zawodnicy i trener Darek Śledź tak się cieszyli, że normalnie wbiegli na trybuny. Między kibiców, zaczęli się cieszyć, radować, ściskać z nami wszystkimi. My z perspektywy ochrony to tylko staliśmy i patrzyliśmy i im zazdrościliśmy.
1: Ale właśnie, to jest właśnie, to różni inne sporty od tego, że tu jest właśnie takie to, taka więź z kibicami. Jest podziękowanie za to, że się kibicowało. Jest podziękowanie, że się przyszło. Nawet na te mecze. Także no to jest taka ta różnica. No jak tu nie kochać ten żużel?
2: Mąż nie podziela pasji?
1: Jako tako, powiem.
2: A to ciekawe.
1: Wybierze się, ale żeby przepadał, to nie bardzo.
2: Który sport jeszcze w sercu u pani gości?
1: Piłka nożna. Też jak były Mistrzostwa Świata w tej chwili, no to praktycznie każdy mecz oglądałam, oprócz tych, co się w nocy bardzo późno odbywały, ale tak to każdy.
2: A to mąż podziela?
1: Tak.
2: Tu razem oglądacie.
1: Tu razem oglądamy, tak, to nie powiem. Tu siatkówka. Razem oglądamy. No i siatkówka. Siatkówka tak samo, bo no śledzę tą naszą siatkówkę i te nasze reprezentacje.
2: Jeszcze wrócę do tego żużla. To przez tyle lat to na pewno jest wiele historii. Macie może jakieś ciekawostki albo momenty, które gdzieś tak najbardziej utkwiły?
0: Ostatnich wydarzeń mogę powiedzieć, że bardzo przeżywałem i myślę, że wszyscy kibice, niezależnie od tego, jaką drużynę lubią, przeżywali wypadek tego młodego zawodnika z Gniezna. Ale na szczęście chłopak dochodzi do siebie.
1: To ja powiem o takiej fajniejszej rzeczy, że wypadek był wypadkiem, ale cała brać żużlowa, że tak powiem, spiknęła się razem i chłopakowi pomogli finansowo. I
2: to jest właśnie, żużel to rodzina.
1: Żużel to rodzina. Tak. No,
0: pamiętam też, a propos właśnie takich sytuacji, jednemu młodemu człowiekowi, który trenuje właśnie sport, ukradziono motocykl. Bartek Zmarzlik co zrobił? Kupił mu ten motocykl jeszcze raz.
1: To jest właśnie...
2: Bartek to jest legenda.
1: Tak, to właśnie to jest ta taka więź między żużlowcami, że nie ma, żeby każdy tamten, ale są razem.
2: Dlaczego warto wybrać się chociaż na jeden mecz Sparty i co byście powiedzieli osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z żużlem?
0: Jak już tam wejdziecie, to nie będzie to wasz ostatni mecz, gwarantuję.
1: Podpisuję się pod tym i powiem tak, że przyjdźcie chociaż raz. Naprawdę przyjdźcie chociaż raz, to sami zobaczycie. No jest naprawdę super.
2: Aż są prawdziwe emocje w studiu. Tak. Czego życzycie Sparcie na kolejne lata?
1: No wiadomo, sukcesu, Mistrzostwa Polski.
0: Teraz będzie faza play-off. Będą jechać mecze właśnie z Unią Leszno. I to jest nasz ukochany klub, więc no wiadomo, życzymy przede wszystkim im zdrowia.
1: Zdrowia, jeszcze raz
0: kontuzji.
1: Zdrowia.
0: Ostatnie lata też ich nękały bardzo kontuzje. Tak. Danowi Biulejowi życzymy, żeby wrócił na tor właśnie.
1: Jeździ
0: teraz
1: już pomalutku, ale...
0: I sukcesów jak największych. I przede wszystkim teraz na ten rok zdobycia tytułu Mistrza Polski. Sparta!
1: Wrocław!
0: Sparta!
1: Wrocław!
2: Małgorzata Lewicka oraz Marek Lewicki, kibice Sparty Betard Wrocław, byli gośćmi Radia Rodzina. Bardzo, bardzo dziękujemy.
1: My też bardzo, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na stadion i Sparta górą!
3: Tu Radio Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Chodzi o akty sabotażu. Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Dzisiaj obchody 46. rocznicy podpisania porozumienia Jastrzębskiego. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dziś posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Niewykluczone też, że ktoś celowo podpalił halę z częściami samolotów w Lublinie. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
1: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani. Znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
0: Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Chodziło o przyspieszanie spraw o pozwolenie na wjazd do Polski i pracę co najmniej kilkudziesięciu obywateli Ukrainy w zamian za łapówki. Proceder miał miejsce w latach 2019-2020. Tysiące spraw były wtedy w urzędzie opóźnione, brakowało też jasnych zasad wydawania decyzji.
2: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
0: Uzasadnia wyrok sędzia Tomasz Kaszyca. Najsurowszą karę doznała jedna z urzędniczek, to 2 lata więzienia, druga została skazana na rok więzienia w zawieszeniu. Z kolei dwie pośredniczki spędzą za kratami po 1,5 roku. Wyrok nie jest prawomocny.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Jastrzębiu-Zdroju odbyły się obchody 46. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego. Mszy świętej w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przewodniczył biskup Adam Wodarczyk. Jak powiedział w homilii, rocznica powinna stać się dla nas rachunkiem sumienia. Co zrobiliśmy z solidarnością?
4: Potrzebujemy kultury służby, bo demokracja bez służby łatwo zamienia się w walkę o władzę. Wolność bez odpowiedzialności staje się egoizmem, a solidarność bez miłości pozostaje jedynie pięknym słowem.
0: Uczestnicy obchodów przeszli po mszy świętej pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego, gdzie złożyli wiązanki kwiatów. Wyjazdowym meczem z czeskim Dynamem Pardubice swoje występy w hokejowej elicie rozpocznie dziś GKS Tychy. Mistrz Polski ma w grupie dwie ekipy z Czech, dwie ze Szwajcarii, a także po jednej z Niemiec i z Finlandii. Czy tacy rywale robią wrażenie na Tyszanach, mówi obrońca GKS-u Mateusz Bryk.
5: No robią wrażenie, ale znowu nie możemy też podchodzić z jakimś strachem do tego. No. Bardziej kwestia chyba takiego dystansu i szacunku do przeciwnika. A jeżeli sami gdzieś tam będziemy realizować to, co umiemy najlepiej, czyli grać w hokeja, tak jak gra tyski GKS, to zobaczymy. No. Bez względu na to, jaki to jest rywal, to jest w dalszym ciągu tylko i wyłącznie jeden mecz, jeden dzień i sport widział już różne rzeczy, więc zobaczymy, co się wydarzy w te dni.
0: GKS marzy o poprawieniu swojego wyniku sprzed roku. Wówczas w 6 spotkaniach odniósł 1 zwycięstwo i odpadł z rozgrywek.

0: Niemieccy śledczy o próbie podpalenia dwóch firm zbrojeniowych w Monachium. Nielegalne zatrudnienie obcokrajowców w Polsce to plaga, alarmuje Straż Graniczna. Episkopat nie odpuszcza, będzie zabiegać o właściwe miejsce religii w szkole. To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium, w pobliżu siedziby dwóch firm zbrojeniowych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem motywu politycznego. Jak poinformował dziennik Süddeutsche Zeitung, ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające. Według gazety policja zatrzymała dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii. To już kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Do pożarów w zakładach produkujących dla wojska doszło też niedawno w Polsce, w Skarżysku Kamiennej, w zakładzie produkującym części do dronów i w Lublinie. Dlatego, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Sztab Generalny i Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do wzmocnienia ochrony najważniejszych prywatnych firm o strategicznym znaczeniu dla państwa.
1: Poleciłem szefowi Sztabu Generalnemu, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowaniu również planów na zwiększenie aktywności, jeżeli takie wnioski ze strony policji będą do wojska, będziemy na to gotowi.
0: Wicepremier przypomniał, że prywatne firmy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa mają obowiązek przedstawić także własne plany ochrony. Nielegalne zatrudnienie obcokrajowców w Polsce to wciąż plaga, alarmuje Śląska Straż Graniczna. Mundurowi od początku roku przeprowadzili już 315 kontroli w zakładach pracy. Sprawdzono 6200 cudzoziemców, wśród których prawie 2200 osób nielegalnie wykonywało u nas pracę. Tylko w ostatnich dniach funkcjonariusze z częstochowskiego oddziału skontrolowali 850 cudzoziemskich pracowników oraz ich pracodawców. Nieprawidłowości w procesie powierzania i wykonywania pracy stwierdzono aż w 837 przypadkach.
2: Naruszenia polegały głównie na braku umów o pracę zawartych na piśmie, braku wymaganych zezwoleń. Kilkadziesiąt osób przebywało w Polsce też nielegalnie.
0: Jak dodaje Szymon Mościcki, rzecznik Śląskiej Straży Granicznej, za nielegalne zatrudnianie obcokrajowców pracodawcom grożą kary finansowe. Tylko w tym roku skontrolowane zakłady, gdzie stwierdzono nieprawidłowości, zapłaciły w sumie ponad 530 tysięcy złotych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Chrześcijańska nadzieja daje siłę do wytrwałego działania i upominania się o prawdę, napisał biskup Wojciech Osial w słowie z okazji rozpoczętego nowego roku szkolnego. Hierarcha zapowiedział dalsze działania na rzecz obecności religii w szkołach oraz poszanowania praw rodziców, uczniów i nauczycieli religii. O czym więcej Joanna Wyleżoł.
4: Biskup Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, zapewnił nauczycieli religii o solidarności Kościoła i zapowiedział dalsze działania w obronie ich praw. Ocenił, że decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące lekcji religii są krzywdzące, a ich skutki odczuwają nauczyciele, ich rodziny, uczniowie i rodzice. Nie zgadzamy się na marginalizowanie lekcji religii, ani na traktowanie jej nauczycieli jak grupy, z której prawami i doświadczeniami nie trzeba się liczyć, zaznaczył biskup Osial. Hierarcha opowiedział się także za rzeczywistym wyborem między religią a etyką, tak żeby każdy uczeń uczestniczył w jednym z tych przedmiotów. Podkreślił, że Kościół będzie zabiegał o właściwe miejsce religii w szkole oraz o poszanowanie praw rodziców i uczniów.
0: Biskup Osial zachęcił również do udziału w 16. tygodniu wychowania, który odbędzie się od 13 do 19 września pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary.
5: Reklama.
6: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Reklama.
7: Radio Rodzina.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Daria Detlaff. Przypomnę, że naszym gościem jest Krzysztof Świercz ze spółki Wrocławskie Inwestycje. Powiemy o trwających, najważniejszych inwestycjach drogowych w mieście, a także przybliżymy to, co w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie się działo w stolicy Dolnego Śląska.
2: Przenosimy się trochę na taką północ, czyli na Karłowice. No i na tych Karłowicach poszliśmy zadanie na ulicy Chrzanowskiego. Ulica Chrzanowskiego to taka ulica, która, ja nie wiem jak to się wydarzyło, ale ulica, która przetrwała na Karłowicach od czasów powojennych bez nawierzchni. Też nawierzchnia była, tylko była to taka nawierzchnia ziemna.
1: Ja pamiętam jeszcze, bo moi znajomi tam mieszkali i bardzo trudne były warunki, zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy zamarzała woda po opadach. Piesi nie mogli utrzymać się na nogach, a kierowcy nie mogli wyjechać z tych dziur pozamarzanych. To się zmieni definitywnie.
2: Tak, to się definitywnie zmieni. Pan prezydent podjął decyzję o realizowaniu zadania. Tam dokończyliśmy dokumentację projektową. A następnie przygotowana została dokumentacja wykonawcza tego zadania i rozpoczęliśmy już pracę na ulicy Chrzanowskiego. Pierwsze prace rozpoczęły się przy skrzyżowaniu z ulicą Wincentego Pola. Przez najbliższe miesiące tam będziemy realizować tak naprawdę do pierwszego kwartału 2027 roku. Wybudujemy praktycznie od podstaw całą ulicę Chrzanowskiego w długości 650 metrów od Wincentego Pola do ulicy Filomatów.
1: Na co muszą się przygotować mieszkańcy tamtych
2: Mieszkańcy
1: stron?
2: Muszą się przygotować, oni już zostali poinformowani. Straż Miejska rozdała ulotki mieszkańcom informujących przede wszystkim o rozpoczęciu zadania. Tam będziemy krocząco realizować zadanie w różnych fragmentach, będziemy zmieniać organizację ruchu. Też ważne, żeby wykonawca, i on też został pouczony przez nas, informował mieszkańców o tych zmianach, które się tam mogą wydarzyć. On ma zapewnić dojazd do posesji, ale wiadomo, że jakoś musi wybudować kanalizację sanitarną, musi wybudować kanalizację deszczową, musi wybudować oświetlenie, musi wybudować sieci podziemne.
1: No właśnie, bo powstanie jezdnia, ale też wszystko, co jest pod nią.
2: Cała infrastruktura, stąd to zadanie nie kosztuje 3 miliony złotych, tylko kosztuje 11. Więc to są koszty też dość spore, jak na osiedlową ulicę, która będzie miała charakter ulicy osiedlowej. Stąd też szerokość jakby zakresu, no ale zakres też wynika jakby z potrzeb. Te potrzeby tam są spore, to się ulica w dużej mierze, gdzie są wille, ale też bloki, więc ta infrastruktura jest tam mieszana, są też ogrody działkowe, musimy to sprawnie przeprowadzić. Możemy spokojnie liczyć, że tą ulicę będziemy mogli oddawać do użytku zimą. Tak by może było ciężko, gdyby...
1: Ten rok, czy już 27?
2: 27, tak jest założenie, pierwszy kwartał przyszłego roku. Ale gdybyśmy mieli tam układać masę bitumiczną, to by było trudniej, ale tam będą płyty takie ułożone. Będzie taka nawierzchnia płytkowa właśnie z racji tego, że to ulica bardziej osiedlowa, a nie taka klasycznie bitumiczna, więc taką nawierzchnię można też układać zimą. To też jest wygodne z punktu widzenia mieszkańców. Nawiązuje też jakby do okolicznych też niektórych ulic. To jest takie zadanie, które było bardzo długo oczekiwane przez mieszkańców. Cieszymy się, że możemy je zrealizować. No i z chęcią zobaczymy, jakie będą efekty tych prac. Nie tylko na ulicy Chrzanowskiego mieszkańcy oczekiwali na remont nawierzchni. Taką ulicą, która wielu kierowcom spędzała sens powiek rowerzyści, to chyba tamtędy nawet nie jeździli, bo nie ryzykowali, to ulica Pawia na Wojszycach. Tu też są dobre wiadomości, bo ulica Pawia na Wojszycach też już niebawem będzie remontowana.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: To troszeczkę inna sytuacja niż w przypadku ulicy Chrzanowskiego. Tam mogliśmy sobie pozwolić na większą swobodę w poruszaniu się, na przykład w wykonaniu nawierzchni lub też infrastrukturalną. Tutaj jesteśmy w bardzo ścisłym nadzorze konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora zabytków. No i w związku z tym ta ulica, ona jest taka nietypowa. To jest pozostałość dawnej osady, dawnej wsi Wojszyce, która tam na tym terenie istniała, nawet nie nazywała Wojszyce, ale to jest pozostałość, fragment tej drogi. Ona jest obrośnięta takim szpalerem po wschodniej stronie jednej i drugiej, zabytkowym starodrzewiem lipowym. Dzisiaj są to tak zwane kociołby, ponieważ jest tam nawierzchnia brukowana, no ta z takiego, jeśli kierowcy niektórzy, słuchacze nie jeździli nigdy tamtędy, to jest taki bruk, który moglibyśmy spotkać na polu. Czasami takie polne drogi były z takiej nawierzchni wykonywane. Dużo gorszej jakości bruk niż na przykład do niedawna był na ulicy Powstańców Śląskich. No my nawierzchnię brukową na ulicy Pawiej musimy pozostawić. Takie są decyzje konserwatorskie. Oczywiście ta kostka będzie wyrównywana. Ona tam też w pewnych takich pasach bocznych pozwoli na takie przygotowanie bezpieczniejszej jeszcze nawierzchni dla rowerzystów, żeby mogli tamtędy przejechać, więc będzie kostka tam taka cięta, którą wyjmujemy z jezdni, no, po oczyszczeniu wkładamy ją z powrotem w to miejsce. W przypadku tej nawierzchni ma ta kostka pozostać, oczywiście chyba, że się nie będzie nadawała, coś się ulegnie uszkodzeniu podczas prac, no to będzie trzeba ją wymienić na inną kostkę staroużyteczną. Tutaj jest właśnie dyskusja z panem konserwatorem zabytku, bo konserwator w niektórych przypadkach stawia twardo na używanie kostki staroużytecznej, na przykład w torowisku tramwajowym na ulicy Pomorskiej, gdzie wszyscy eksperci wokół mówią, że to nie jest dobry pomysł, a więc nawet bardzo zły pomysł, ponieważ działają na to zupełnie inne różne siły. Na szczęście na ulicy Pawiej tramwaje nie jeżdżą i autobusy po torowisku, bo nie mamy tam komunikacji tramwajowej i nie planujemy, więc możemy tam pozostawić kostkę staroużyteczną zarazem ze starodrzewiem, które też pozostanie. Nie ma innej decyzji i nigdy nie było innych planów na to, żeby ten starodrzew lipowy, ponad stuletni, tam są piękne lipy drobnolistne, które rosną wzdłuż tej ulicy, likwidować. Co więcej, zostanie uzupełniony o kolejne lipy, już młodsze, ale takie, które za 100 lat będą równie podobnie, może rosły równie pięknie jak i starsze koleżanki. Lipa to długowieczne drzewo, więc na pewno nas przeżyją. A ulica zmieni się na odcinku kilkuset metrów. Tam zadanie jest realizowane od ulicy Pawiej numer 13 do 48. Aczkolwiek ważnym też elementem będzie nowe skrzyżowanie. Tam powstanie nowe skrzyżowanie z ulicą Jasienicy. Dzisiaj ulica Jasienicy jest ulicą Ślepą w tym momencie, a połączy się właśnie z ulicą Pawią. To też tam mieszkańcom ułatwi przejazdy komunikacyjne wewnątrz osiedla Wojszyce i też fragment tutaj od ulicy Przystankowej, jakbyśmy patrzyli bliżej centrum miasta, w ramach współpracy z miastem i decyzji miasta narzucającej deweloperowi realizację zadania, w ramach ustawy będzie przebudowywany też jeszcze fragment właśnie od tego numeru 18 w kierunku ulicy Przystankowej. To też będzie realizowane już niebawem. My zakładamy tutaj ostatnie szlify organizacji ruchu zastępczego, czyli tego, co wprowadzamy na czas realizacji, są właśnie obecnie prowadzone. Inżynier ruchu się tym zajmuje. Będziemy mogli w najbliższych tygodniach informować o tym, że remont Pawiej ulicy będzie prowadzony. On będzie się wiązał na pewno z utrudnieniami, no bo ta ulica jest zbyt wąska, żeby ją połówkowo remontować, trzeba będzie ją po prostu zamknąć. I w kilka miesięcy, myślę, że w pierwszej połowie przyszłego roku powinniśmy mieć temat zamknięty. Jezdnia, oczywiście też sieci podziemne na tym odcinku, ale także chodnik, więc ta infrastruktura oświetleniowa również, to co jest niezbędne do tego, żeby jedna z najgorszych wrocławskich ulic była zdecydowanie lepsza i żeby już nie przerażała niektórych kierowców, którzy się bali, że tamtędy przejechać. Będzie zdecydowanie lepiej.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: Jeśli tak jeszcze rozmawiamy o ulicach, które są pod nadzorem konserwatorskim i które dla nas są ważne z punktu widzenia takiego, że będziemy je niebawem realizować, no to na pewno takim zadaniem jest przebudowa ulicy Ruskiej na odcinku od Placu Solnego do ulicy Kazimierza Wielkiego. To zadanie też ma już wybranego wykonawcę. Blisko 9 milionów złotych będzie kosztowało to zadanie. A będzie polegało na tym, że ulica Ruska na tym odcinku zmieni się zdecydowanie, bo po pierwsze zlikwidujemy wszelkie bariery architektoniczne, dzisiaj tam są różnego rodzaju stopnie i nie wygląda to zbyt korzystnie dla kogoś, kto porusza się choćby na wózku inwalidzkim albo jedzie rowerem.
2: Tam w jezdni są chyba jeszcze pozostałości po szynach tramwajowych.
1: Tak, te pozostałości po szynach tramwajowych pozostaną. Taka jest decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków. Mm-hmm. My chcieliśmy rozwiązać to trochę inaczej. Proponowaliśmy, jeśli już to torowisko miało pozostać, proponowaliśmy zabudowanie go, przeniesienie go ewentualne i zabudowanie go rabatami z roślinnością. Byłoby to oryginalne rozwiązanie, które pozwoliłoby zachować historyczny trakt tramwajowy, bo ja rozumiem, że takie jest założenie konserwatora dla pozostawienia torowiska w ulicy Ruskiej, ale wykorzystanie go w sposób dość oryginalny i myślę dość ciekawy, czyli zamiast bruku w środku zrobić po prostu rabaty z roślinami. No nie było na to zgody. Więc zostawiamy torowisko, oczywiście ono będzie oczyszczone, przełożone i ułożone na nowo. No i będzie tym świadkiem historii, że kiedyś tramwaje jeździły tą ulicą, w rynku nie mamy tego torowiska, przez rynek też tramwaje w Wrocławiu jeździły, no a tutaj będzie.
2: Na czym ta zielona rewolucja będzie polegać? Co tam się zmieni, krótko mówiąc, dzięki temu zadaniu?
1: Przede wszystkim ta ulica zmieni swoje oblicze, bo przestanie być, jak to niektórzy łatwo mówią, przestanie być ulicą takiej klasycznej betonozy. W Wrocławiu w związku ze zmianami klimatycznymi wprowadzamy jako miasto zieleń w różnych obszarach. Zarząd Zieleni Miejskiej, takim przykładem standardowym, chyba najbardziej widocznym, był Plac Nowy Targ, na którym wprowadzono olbrzymią liczbę roślin, ponad 100 drzew, które zupełnie zmieniły to miejsce. Pięknie zielenią się drzewa gledzicie i wiązy, bardzo ładnie zielenią się w rynku wrocławskim, gdzie zarządowi udało się przekonać konserwatora zabytków, żeby wprowadzić zieleń tam, gdzie jej nie było fizycznie, historycznie, no bo w takich obszarach targowych zieleń nie miała szans przetrwania. Wyobraźmy sobie średniowiecze, kiedy mamy wszędzie klepisko, nieczystości różnego rodzaju i przyrost taki systematyczny co roku albo co kilkadziesiąt lat, ale już na pewno co kilkaset, o kilka metrów przyrost do góry takich rynków. No bo to wszystko gdzieś się kiedyś odkładało, nikt tego nie wywoził. To tak też powstawały ulice. My w przypadku ulicy Ruskiej będziemy na pewno musieli odtworzyć starą zabudowę. Musimy o tym pamiętać. No, starą zabudowę, linię starej zabudowy. Dokładnie nie będziemy odbudowywać kamienic, które tam stoją, ale otworzyć linię starej zabudowy. Ona też będzie zaznaczona takim charakterystycznym, innym kolorem zabruków. Będziemy musieli pozostawić torowisko tramwajowe, ale też liczymy się z tym, że będziemy mogli odnaleźć pozostałości bramy ruskiej przy skrzyżowaniu ulicy Ruskiej i Kazimierza Białoskórniczej. Tam jest obszar, który nas może interesować pod tym kątem.
2: Mamy to chyba takie dobrze, bo takie ślady historii miasta.
1: Tak, oczywiście. Zawsze takie ślady, jedni się cieszą, inni się smucą, bo to wiąże się z wydłużeniem terminu realizacji. Na pewno w takich przypadkach pytanie, co znajdziemy. Możemy równie dobrze nic nie znaleźć. Ten teren był już swego czasu przekopywany, aczkolwiek to nie ma reguły, ponieważ podczas prac teraz na ulicy Bożego Ciała odnajdujemy pod jezdnią pozostałości historycznych, średniowiecznych budowli. Znaleźliśmy fragmenty jakiegoś pomieszczenia, może to była piwnica. Teraz właśnie to jest zupełnie nowa wiadomość. Znaleźliśmy fragment jakiegoś muru, znaleźliśmy też fragmenty naczyń, pucharka, jakieś tam miseczki. My się tego spodziewamy, że mogą być artefakty podziemne, które mogą nas zainteresować. Mamy uzgodniony temat z konserwatorem zabytku, wykonawca też wie, co ma robić, gdzie potencjalnie może coś znaleźć. Jak znajdzie, na pewno będzie informował służby konserwatorskie i będą dalej podejmowane decyzje o tym, co, w jakim kierunku będziemy zmierzać. No, prace tam były realizowane, między innymi przy budowie trasy wschód-zachód, czyli trasy WZ we Wrocławiu, więc musimy się uzbroić tutaj w cierpliwość. Oczywiście, no, pani redaktor pytała się, w jaki sposób ta zielona rewolucja się zmieni. No, przede wszystkim na ulicy Ruskiej pojawi się 28 drzew. Na tym obszarze, który będziemy przebudowywać, czyli od ulicy Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego, więc stosunkowo niewielki obszar. Projektantowi udało się znaleźć możliwość w tym labiryncie sieciowym, aby posadzić te drzewa.
2: Ale raczej to będzie na skwerze, bliżej Kazimierza.
1: Nie, one będą także wzdłuż ulicy.
2: Wow, no to naprawdę duża zmiana.
1: To jest skwer, to jest jakby zupełnie nowy pomysł, ponieważ to takie, chcemy zrobić takie nowe miejsce spotkań, jak we Wrocławiu wszyscy mówią, spotkamy się pod
2: pręgierzem,
1: pod Fredrą albo pod pocztą w rynku, to może spotkamy się na rogu Ruskiej i Psich But na fajnym zielonym skwerku. Właśnie takie miejsce chcemy tam stworzyć przy aptece, może tak powiedzieć, przy ulicy Kazimierza Wielkiego, tam na rogu ulicy Ruskiej. Tam jest właśnie taka zabetonowana przestrzeń, która po zakończeniu tej realizacji zmieni się nie do poznania, bo właśnie nie będzie betonu, będzie dużo zieleni, będzie takie miejsce, że będzie można usiąść i spotkać się tam ze znajomymi. I będzie jakby taką nową bramą prowadzącą nie tylko na ulicę Psie Budy, tam na tym podwórku na ulicy Psie Budy, to też dobra informacja, tam zarząd zasobu komunalnego z kolei przygotowuje dokumentację projektową dla przebudowy tego podwórka i modernizacji, więc to podwórko też zmieni się w najbliższych latach nie do poznania.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
3: Tu Radio Rodzina.

A my wcześniej zrealizujemy nasze zadanie w postaci przebudowy tego fragmentu ulicy Ruskiej. Tam na ulicy Ruskiej te drzewa, one będą musiały być w takich specjalnych kompozytowych jakby pojemnikach wbudowywanych w ziemię. Z racji tego, żeby mogły korzystać, żeby można tam osadzić system korzeniowy, ale żeby ten system korzeniowy też za bardzo nie rumakował, jak to mawiają niektórzy, i żeby się po prostu nam za bardzo nie rozszerzał ze względu na to zagrożenie sieciami podziemnymi. O tym też trzeba pamiętać. Takie kompozyty stosuje się w miejscach właśnie, gdzie można zastosować nasadzenia zieleni wysokiej, aczkolwiek to takie nasadzenia są

0: pozwala na bezpieczne użytkowanie. Trójkąt widoczności to jest nic innego jak to, żeby kierowca wyjeżdża z jakiejś bocznej ulicy i widział, czy po lewej stronie, czy po prawej stronie ma kogoś na drodze. Jeśli byśmy postawili tam drzewo, które by wyrosło na piękny, dorodny okaz, mogło się okazać, że kierowca wyjeżdżający nie będzie widział i wyjedzie i kogoś zabije, albo kogoś potrąci i dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Projektant zawsze bierze odpowiedzialność za projektowanie takiej inwestycji. To są dla projektantów drogowych często wyzwania, dość skomplikowane. Są przepisy dotyczące bardzo stricte regulacji dotyczące sieci gazowej, która też na przykład drzewo może uszkodzić korzeniami sieci gazową. No i wtedy może dojść do znacznie poważniejszego zdarzenia w okolicy, więc to trzeba wszystko przewidzieć, to wszystko trzeba zaplanować. W tym wypadku udało się tej zieleni wprowadzić dużo. Mamy uzgodniony projekt oczywiście z konserwatorem zabytku, który ściśle tutaj współpracował przy tym zadaniu. No i chcemy, żeby ta ulica była naprawdę nowoczesna i wyjątkowa. Nowoczesna oczywiście z punktu widzenia zielonego i takiego niebieskiego, bo tam, gdzie będziemy mogli rozszczelnić, to też rozszczelnimy, żeby te drzewa miały i te krzewy miały jak najwięcej możliwości do pobierania wód.
1: No, ale no właśnie, a propos tej zielono-błękitnej, błękitno-zielonej infrastruktury, mamy tutaj dofinansowanie unijne?
0: Nie. To zadanie jest realizowane z budżetu gminy. Nie wszystko można i nie zawsze jest czas na to, żeby można było wszystkie inwestycje realizować. Czasami są określone programy, które się w pewnym momencie kończą, no, ale to trzeba mieć gotową dokumentację. Uzgodnienie takich zadań dotyczących tak skomplikowanego zakresu konserwatorskiego jest też długotrwałe. Tutaj jest zakres skomplikowany, ulica jest w ścisłej ochronie konserwatorskiej, rozumiemy to, nikt tam nie ma zamiaru układać masy bitumicznej, więc to nie jest na tym obszarze wskazane, więc będzie tam zabruk granitowy, kostka albo płyty. Tak będzie zrealizowane zadanie. Postaramy się właśnie zlikwidować też bariery architektoniczne. Więc no, ta ulica będzie na pewno... Sam ciekaw jestem, bo widziałem wizualizację, znam dość dobrze projekt tego zadania. Sam ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w docelowym procesie realizacyjnym. My tam też będziemy większe drzewa niż zazwyczaj sadzić, porównywalne z tymi, które pojawiły się w rynku, większe rozmiary, obwody od 20 do 25 centymetrów. Takie są wytyczne w zadaniu. Więc standardowo drzewa, które się sadzi na inwestycjach, to jest 16-18 cm, więc te drzewa będą nie dość, że szersze już w samym założeniu, a co za tym idzie wyższe. Bo zawsze oczekujemy od tego, że od inwestycji, że drzewa już od razu będą potężnymi drzewami. One też nie mogą spełniać pewnych funkcji, muszą być bardziej kolumnowe niż takie rozległe, no bo musimy pamiętać o tym, że ta ulica ma też kamienice po jednej i po drugiej stronie i one się, te kamienice głównie nie należące do gminy, tylko będące własnością prywatną. To są też uwarunkowania trudne, ale no, takie ulice się zdarzają do realizacji. Zaawansowane prace koncepcyjne też mamy i tutaj zbliżamy się do zakończenia takiej pierwszego etapu, trudnego etapu, też do uzgodnień, to jest temat ulicy Szczytnickiej. Też starej ulicy ze starymi kamienicami po dwóch stronach i, no, i niebawem będziemy się spotykać z mieszkańcami. Przedstawimy im pomysł na tą ulicę. Myślę, że się spodoba.
1: Rozłożenie inwestycji na czynniki pierwsze to nie lada sztuka. Dzisiaj, myślę, znakomicie sobie poradził z tym zadaniem Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu.
2: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
3: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Był pod wpływem narkotyków. Kierowca, który wjechał na jedynce w robotników. Prezydent podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Zdrowe jedzenie w szkolnych stołówkach to sprawdzi sanepid. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na A1 koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
1: Z opinii tej wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
0: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Teraz wypadek na przejeździe kolejowym w gdańskiej Lipce. W tira wjechał pociąg Intercity Gdynia-Zielona Góra, którym jechało około 250 osób. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Przejazd był strzeżony. Sprawę wyjaśnia policja. Jest zapowiedź prokuratury i jest odpowiedź prezydenta. Karol Nawrocki zapewnia, że podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Śledczy chcą go przesłuchać w charakterze świadka w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Solidarność chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim wnioskiem zachęcającym do plebiscytu. Związek zebrał już ponad 400 tysięcy podpisów. Do wymaganych 500 000 brakuje jeszcze około 100 tysięcy. Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, wskazuje na konsekwencje wprowadzenia ETS-2 i rosnące koszty ogrzewania.
2: To jest po prostu głęboka nieprawda, że idąc w OZE będziemy mieli tani prąd, tym bardziej, że Polska ma takie, a nie inne położenie geograficzne. My nie jesteśmy Hiszpanią, nie jesteśmy Włochami. U nas niestety jeszcze są 4 pory roku i myślę, że długo, długo będą.
0: Dominik Kolosz wskazywał przy tym, że Polska powinna mocniej rozwijać własne technologie i wykorzystywać krajowe możliwości energetyczne, zamiast narzucać obywatelom kolejne kosztowne zmiany źródeł ogrzewania.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży, a w nich ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru oraz częstotliwości podawania mięsa. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo bywały z tym problemy, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektora Sanitarnego.
4: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
0: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci.
5: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj na sportowo w obliczach Wrocławia też i duża motywacja dla nas do podjęcia pewnych wyzwań, no i oczywiście do zaangażowania się w temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. W studiu Radia Rodzina jest Jacek Gąsiorowski, szczęśliwy mąż, tato, dziadek, triatlonista. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
2: Dzień dobry Panu, witam Państwa.
1: Panie Jacku, nie chcę wypominać wieku, jakby Pan zechce zdradzić, to zdradzimy, no ale już samo przedstawienie sugeruje. No dziadek, triatlonista, o co tu chodzi? Jak to nie pasuje trochę?
2: Żeby była sprawa jasna, ja mam 56 lat w tej chwili. Jak pan mówi, jestem szczęśliwym ojcem, mężem i od niedawna, od kilku lat dziadkiem.
1: Dzisiaj chcemy porozmawiać o pewnej inicjatywie, ale też zaprosić naszych słuchaczy do zaangażowania się we wsparcie. Może na samym początku zdradźmy w ogóle, o co chodzi, bo to jest ważna sprawa, lokalna też, a dla pana no, bardzo osobista. Zakwalifikował się pan do ważnych zawodów, będzie pan reprezentował nasz kraj i potrzebne wsparcie finansowe.
2: Tak, udało mi się wywalczyć tak zwanego slota, czyli powołanie przez Polski Związek Triatlonu do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata, które się odbędą w Hiszpanii 26 września. Oczywiście to są Mistrzostwa Świata i występuję jako amator, także, także no, generalnie udało mi się.
1: Czyli jest ten bilet, ale teraz jest to duże ale, bo to zdradźmy miejsce, bo to też nie jest tak blisko.
2: No wiadomo, wiąże się to z kosztami, tak? Mhm. Wszystkie jako amator, normalnie na co dzień pracuję, tak jak każdy z nas. Dom, rodzina, praca i takie różne obowiązki, które gdzieś tam każdy z nas ma. Przy okazji trzeba trenować.
1: Więc... No dla mnie, patrząc na to, na tą intensywność i zasięg, to takie mordercze treningi, ale pewnie można się do tego przyzwyczaić. Jak to się zaczęło? Może od tego zacznijmy. Dlaczego triatlon? Bo nie jest to taka oczywista historia.
2: W tej chwili jest triatlon, a generalnie zaczęło się dosyć wcześniej, lecz przed 40 dokładnie, 40, to się może powiedzieć kryzys wieku średniego, nie? Mhm. No to kryzys wieku średniego nie trwa 16 lat, a to już tyle trwa, więc... W pewnym momencie stwierdziłem, że nie mogę wejść po schodach na swoje pierwsze piętro. Dostawałem zadyszki, ważyłem 90 prawie kilo, co przy moim wzroście no, już trochę jest generalnie, bo mam 1,75 m, więc...
1: I nadwaga była.
2: I nadwaga, więc to nie może tak być. Miałem taką ekipę moich kolegów z klasy, którzy jeździli na rowerach po górach, więc wkręciłem się w te rowery totalnie, czyli nawet zacząłem startować w zawodach MTB, w różnych bike maratonach i trwało to przez 4 lata. Do momentu, kiedy podczas prac kuchennych upadł mi nóż do sushi i centralnie wbił mi się w duży palec u nogi, urwał mi ścięgno, szycie, rehabilitacja, tak pokrótce.
1: Mhm. Ale to też przerwało tutaj tą pasję rowerową?
2: Tak, przerwało tą pasję rowerową, więc podczas tej rehabilitacji mój pan, który mnie operował, pan ortopeda i mój kolega rehabilitant, pozdrawiam cię Przemku serdecznie, powiedzieli, że powinienem zacząć truchtać, żeby poprawić mobilność tego ścięgna. No i zacząłem sobie truchtać, więcej. W końcu pan rehabilitant Przemek zapisał mnie na bieg o Puchar Burmistrza Kątów Wrocławskich.
1: I tam poszło bardzo dobrze, się okazało.
2: Bardzo dobrze poszło, ku mojemu zdziwieniu. Stanąłem na pudle, na drugim miejscu w swojej kategorii wiekowej i tak do głowy mi strzelił pomysł, żeby kontynuować to bieganie.
1: Zaczęły się biegi i to pan musiał trochę na poważnie to potraktować, bo ja znalazłem informację, że po tej rehabilitacji, bieganiu w ramach rehabilitacji i były Ironmany, ultramaratony, mnóstwo startów. Jak to się dochodzi do takiej formy?
2: To jest proces, niestety. To trwa. Więc zacząłem biegać najpierw dyszki, potem półmaratony. No i też oczywiście uważam, że w życiu nie ma przypadków. Spotkałem kolegę, który biega ultramaratony, czyli tak zwane biegi górskie, powyżej 50 kilometrów. No i udało mi się zrobić bieg ultramaraton bieszczadzki w Bieszczadach 90 kilometrów, którego ukończyłem oczywiście nie bez bólu generalnie, bo jednego roku udało mi się zrobić i maraton, i pierwszy bieg ultra w Radkowie, i ten długi ultramaraton w Bieszczadach 90 kilometrów.

0: Gościem Obliczu Wrocławia jest Jacek Gąsiorowski. Rozmawiamy o wyjątkowym wydarzeniu, ale też chcemy Państwa tutaj zachęcić do zainteresowania się tematem szerzej i włączenia się w pomoc. Nie będziemy się zatrzymywać na tym, jak się do takiej formy dochodzi, bo na pewno to wymaga dużo wysiłku, ale w tym kontekście trochę chciałbym Pana zapytać o to, jak Pan to wszystko łączy. Na samym początku było praca, rodzina, obowiązki, no i chyba treningi. Jak Pan to wszystko planuje, bo tu warto to podkreślić. Nie ma wielkiego sztabu, nie ma trenerów, jakiegoś wielkiego zaplecza sponsorskiego, no a tutaj trzeba się przygotować też finansowo. Musi pan też o to chyba jakoś dbać, szukać, próbować, a do tego jeszcze trenować.
1: No wiadomo, no, jak to się łączy. Inni śpią, a ty człowieku musisz wstać o 5 i zrobić trening. Mhm. Potem szybki prysznic i do pracy. Mam wolny zawód, więc plan życia układam sobie pod siebie, tak? Czyli klientów mogę sobie ułożyć pod swój plan i życiowy, i treningowy, więc to jest plus akurat u mnie.
0: Dobrym pan jest logistykiem po prostu.
1: Nie ma wyjścia, tu po prostu trzeba po prostu to ogarnąć. Nie?
0: Dobra, a jak tutaj się pojawia ten triatlon, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Jeździł pan na rowerach MTB, pojawiło się bieganie, no jeszcze musimy dodać pływanie i to połączyć wszystko w jedność, gdzieś tam, w jedną całość.
1: Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałem ten triatlon, czytałem o tym, widziałem jak moi znajomi to robią i tak dalej. Dla mnie to było coś jakieś niewyobrażalnego, to jakiś Matrix, więc, ale tak sobie pomyślałem, tak, rowerem już jeździłem. Więc te nogi jakoś są wypracowane. Zacząłem biegać te ultramaratony. No bieganie jakoś mi weszło. Uważam, że w tej chwili bieganie jest moim najlepszą dyscypliną z tych trzech, bo jeszcze w triatlonie dochodzi pływanie. I zacząłem trenować pod pływanie. Uczyłem się pływać normalnie od początku.
0: Pływanie nie było wcześniej pasją?
1: Nie było pasją. Pływanie musiałem się nauczyć pływać. Po prostu, żeby uprawiać triatlon, musiałem się nauczyć pływać. Ja pływałem sobie pieskiem, pływałem sobie żabką, przypomniałem kraulem 2 baseny i nie było oddechu już. Więc zapisałem się na pływanie dla dorosłych.
0: Ja jestem w szoku, że tak można się zdeterminować i tak podjąć taką decyzję w ogóle. To jest coś niesamowitego. I były lekcje pływania
1: normalnie
0: i doskonalenia.
1: Lekcje pływania, tak, doskonalenia, więc na pierwszy swój triatlon zapisałem się w rodzimym Miatkowie. Tam zrobiłem od razu pierwszy dystans, tak zwaną ćwiartkę, czyli to jest 950 metrów pływania, 40 kilometrów roweru i bieg 10 kilometrów.
0: Dzisiaj rozmawiamy o ważnej inicjatywie. Już za chwilę, lada chwila, Mistrzostwa Świata. Tutaj dzisiaj o triatlonie rozmawiamy i nasz reprezentant z regionu, ale też i chcemy porozmawiać o tych przygotowaniach i o pewnej potrzebie wsparcia. Słuchajcie nas uważnie, za chwileczkę powiemy już więcej szczegółów na ten temat. Zatrzymując się jeszcze trochę przy tej motywacji, chciałbym ciebie zapytać o rodzinę, jak to znosi. Jesteś mężem, ojcem, dziadkiem. No gdzieś tam wyczytałem, że te dzieci, wnuki patrzą na ciebie jak na superbohatera. Ja też już patrzę jak na superbohatera, bo mi było ciężko się teraz, no zdradzę też, 43 lata mam, no i też czuję ten ciężar, że czas już coś zrobić ze sobą, że może nie dlatego, żeby wystartować gdzieś w zawodach, ale no dla zdrowia. Jak rodzina to znosi? Jak to sobie też układasz logistycznie? Mówiliśmy o tym, że jesteś dobrym logistykiem, ale tylko o pracy rozmawialiśmy.
1: Mówi się, że triatlon jest to dyscyplina samotników. Moim zdaniem nie jest to prawdą. Mhm. Dlatego, że bez wsparcia rodziny takie rzeczy nie mają prawa bytu w ogóle. Musi być plan ustalenia. Są wyjazdy rodzinne, są imprezy rodzinne, są prace domowe, więc nie może być tak, że ja mam swoją pasję i wszystko już nie istnieje, więc to trzeba wszystko sobą pochodzić. I naprawdę duże wsparcie, jeżeli chodzi o moją małżonkę, której się należy tak samo...
0: Medal,
1: tak samo jak czasami i ja dostaję te medale.
0: To jest wspólny medal. Okay.
1: Dokładnie, to jest wspólna praca i to są również jej wyrzeczenia.

0: Wspomniałeś o tym, że wywalczyłeś bilet startu na Mistrzostwach Świata. To jest w Hiszpanii, w Ponteverde.
1: Tak, to jest Ponteverde.
0: Już lada chwila, bo 26 września.
1: Tak, 26 września w Ponteverde.
0: Tak, no i tutaj chcemy na sam koniec porozmawiać o tej pewnej blokadzie. No wszystko się fajnie układa, forma jest, treningi się odbywają, no ale też potrzebne jest wsparcie finansowe. I tutaj każdy może się w zasadzie włączyć. Gdzie szukać informacji, jak możemy pomóc?
1: Generalnie no cała zbiórka jest ogłoszona na moim Instagramie jac.gąsiarowski, zrzutka.pl. No niestety, mimo że człowiek prowadzi działalność i jakoś te pieniążki gdzieś tam są, bo to i opłatę trzeba robić i tak dalej, ale niestety jest to dosyć kosztowna impreza, więc tutaj trzeba opłacić tour startowy, trzeba opłacić start na miejscu, trzeba dojechać, dolecieć, trzeba rowery przetransportować. To wszystko się wiąże naprawdę z dużymi kosztami.
0: Drodzy Państwo, tutaj słyszymy duże koszty, ale jak nie będziemy mówić o kwotach, ale jak zaglądniecie na tą zrzutkę, to zobaczycie, że ta kwota nie jest nieosiągalna i ona wcale nie jest taka duża wbrew pozorom, jeżeli myślimy o startach sportowych, ale też dzisiaj zaglądałem, to dopiero jest 1/3, więc trzeba się zmobilizować bardzo. Będziemy to śledzić, co się dzieje. No ale też pamiętajcie, że nie chodzi tylko o zaglądnięcie na ten portal i powiedzmy włączenie się w pomaganie. Może wystarczy przesłanie tego linku audycji, która za chwilę pojawi się na stronie radiorodzina.pl do odpowiedniej osoby. Im więcej wyślemy linków, tym większe szanse. Panie Jacku, ja naprawdę jestem już pana wielkim fanem, mimo że nie kibicowałem triatlonistą do tej pory, to zacznę teraz to śledzić, te wszystkie zawody. Na sam koniec chciałbym pana zapytać, jak już będzie pan, bo wierzę, że to się wszystko uda spiąć do 26 września, będzie pan w Hiszpanii, co chciałby wtedy pan powiedzieć na chwilę przed rozpoczęciem wyścigu? Sobie, może bliskim, a może kibicom, którzy pojadą za panem?
1: Dobre pytanie. Sama obecność tam w tym miejscu, to już dla mnie jest wielka nagroda, bo to pokazuje, ile człowiek tego potu, tego wszystkiego, tych sił, tych treningów, tego czasu, tego poświęcenia lub niepoświęcenia czasu dla rodziny musiał stracić, musiał wydać, musiał zainwestować, żeby znaleźć się w tym miejscu. Mhm. I naprawdę dziękuję naprawdę wszystkim, którzy mnie wspierali, którzy mnie wspierają, którzy będą wspierać i którzy mi pomogli być w tym miejscu, w którym wtedy tam za 26 września będę i będę reprezentował z dumą nasz kraj.
0: W takim razie już ostatnie naprawdę pytanie. To ostatnie zdanie, które pan powiedział. Jak bardzo to niesie, jeżeli chodzi o energię, reprezentowanie kraju?
1: Bardzo niesie. To jest po prostu coś niesamowitego. Mieć tego orzełka, swoje nazwisko na stroju startowym w biało-czerwonych barwach i jeszcze oprócz tego przyjaciół, którzy jadą ze mną, plus będzie prawdopodobnie, chyba raczej na pewno mój syn w tej Hiszpanii będzie mi kibicował. Na pewno będę ryczał jak wół, jak za każdym razem coś takiego. Jak to mówię, to już mi się głos łamie i mam, sam pan widzi, oczy mi się pocą.
0: Drodzy Państwo, tak. Apel poszedł na naszej antenie. Proszę przekazywać te dobre wiadomości i włączać się w inicjatywę. Ja dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i za spotkanie. No i czekamy na ten start 26 września. Start Mistrzostw Świata w triatlonie, gdzie reprezentuje nas Jacek Gąsiarowski, szczęśliwy mąż, tato, dziadek, triatlonista, tutaj z naszych rejonów, więc myślę, że wszyscy będziemy kibicować już za chwilę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu również.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Prezydent ma zeznawać w śledztwie dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Robert Korzeniowski chce być szefem PKOL-u. Powiemy też o platformie ELA, czyli nowej pomocy dla maturzystów. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
1: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
0: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
2: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
0: Śledczy badają, kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania sędziów. Przesłuchali już około 40 osób. Na nieprawomocne kary od roku do 2 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy we Wrocławiu 4 kobiety, w tym 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, oskarżone o niezgodną z prawem legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przestępczy proceder miał trwać od stycznia 2019 roku do stycznia 2020.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Robert Korzeniowski poinformował, że będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu prawie 2-letniej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na razie prezesem jest skompromitowany Radosław Piesiewicz, który został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć? Tego mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce, by wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE zaczęła się w Gdańsku. Więcej o niej Paweł Radzewicz.
4: Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
5: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
4: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
5: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
0: Przygotowana do matury i trudnych decyzji, w których może pomóc ELA, rozpoczęło już 380 tysięcy uczniów.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Nowe ustalenia po tragedii na A1. Kierowca pod wpływem narkotyków. Wyrok jest, pieniędzy nie ma. Nauczyciele upominają się o nadgodziny. Powiemy też o oszustwie na system kaucyjny. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Kierowca ciężarówki przyznał się do spowodowania katastrofy. Mówi, że nic nie pamięta. Przypomnijmy, dziś okazało się, że sprawca tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy był pod wpływem narkotyków, tak zwanego klefedronu, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
1: Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
0: W wypadku zginęły 4 osoby, 4 inne zostały ciężko ranne. Nauczyciele nadal czekają na pieniądze za nadgodziny. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego nakazujący wypłatę dodatkowych pieniędzy, na przykład za udział w wycieczkach. ZNP twierdzi, że na palcach jednej ręki można policzyć szkoły, które się z tego wywiązały. Jak to możliwe, sprawdza Cezary Jaszczyk.
2: Jak mówi mi szef ZNP Sławomir Broniarz, ministerstwo nadal nie przedstawiło zadowalającego sposobu rozliczania nadgodzin. Rozmowy utknęły w martwym punkcie.
3: Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że tu musi być jakiś dodatkowy dokument, procedura, która by była rękojmią prawidłowego naliczania owych godzin liczbowych. Dla nas jest to rzecz nie do zaakceptowania, dlatego że nie możemy poprawiać wyroku Sądu Najwyższego.
2: Dlatego Związek będzie rozsyłał do szkół własne wytyczne i apeluje, by nauczyciele walczyli o swoje prawa.
3: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie. Przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli.
2: Nauczycielskie nadgodziny dotyczą głównie szkolnych wycieczek i zielonych szkół.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nawet 10 lat więzienia grozi pracownikowi sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. To doniesienia z Nowego Tomyśla. Zatrzymany przez policję 24-latek miał włamywać się do systemu sklepu i terminala płatniczego i zarobić w ten sposób 15 tysięcy złotych.
5: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
0: Mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji. Pieniądze z fałszywych zwrotów mężczyzna przelewał sobie na konto blikiem. Od jutra nowe zasady dla kierowców. Młodych adeptów czterech kółek czekają surowe kary za jazdę po alkoholu. Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie limitu 0,0 promila alkoholu dla kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata. Dotychczas obowiązywał ich taki sam limit jak pozostałych kierowców, czyli 0,2 promila, ale to nie koniec zmian, wyjaśnia Mirosław Dybich ze Śląskiej Drogówki.
6: Jeżeli przekroczą 12 punktów karnych za popełnione wykroczenia, taki kierowca będzie musiał odbyć kurs doszkalający w ośrodku doskonalenia techniki jazdy i co bardzo istotne, wiąże się to również z tym, iż okres próby przedłuża mu się o kolejne 2 lata.
0: Mowa o kierowcach z małym stażem. Za kurs nie będzie można zapłacić więcej niż 500 zł, a na jego ukończenie przewidziano 12 miesięcy od dnia przekroczenia limitu. Jeśli kierowca nie wywiąże się z tego obowiązku, straci prawo jazdy.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
0: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar,

możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja. I znowu.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

zjawi się. Przeprowadzę cię przez mrok. Nie pozwolę ranić łzom.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja. With one...